Nastaw się na chillout.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Rzeczkowska jest z nami w Mieście o świcie. Rozmawiamy o jej książce Cyrkówka Marianna, a także o niezwykłej bohaterce tej opowieści, Mariannie Razik. Może nie będziemy wszystkiego zdradzać, chociaż jest oczywiście taka ochota, jak się przeczyta jakąś piękną opowieść, to jest taka chęć, żeby się nią podzielić ze wszystkimi szczegółami, ale nie będziemy tej przyjemności zabierać oczywiście naszym czytelnikom. Wróćmy do tego, że myślę, że to była taka osoba, która miała potrzebę takiego twórczego działania. Pojawił się Franciszek i gdzieś to wszystko się połączyło po prostu.
2: Tak, do tej trzydziestki rzeczywiście, o ile wiem, robiła tylko wycinanki i ewentualnie haftowała w domu. Mhm. Natomiast po 30, kiedy ruszyła w tę szaloną cyrkową podróż, która trwała ponad 20 lat, ruszyli razem ze swoim mężem, nagle zrozumiała, że jest artystką. Co ciekawe, już pod koniec życia, kiedy spisywała coś w rodzaju wspomnień, napisała coś takiego: Marianna Razik, ponad 40 lat twórczej drogi. No i zaczęłam się zastanawiać, bo tej malarskiej drogi miała tych lat ledwie 20. No i nagle zrozumiałam, że ta artystka się w niej przebudziła rzeczywiście dużo wcześniej. No i że liczyła wszystko, liczyła również ten okres cyrkowy. A ona była taką osobą, która nie była w stanie nie tworzyć. Ona nawet, jak pod koniec życia opowiadała swój życiorys dziennikarzom bardzo barwnie, plastycznie i używając wielu rekwizytów, to też troszeczkę ten życiorys kreowała. Nie mówię zmyślała, bo to brzydkie słowo, ale naprawdę te opowieści, przeczytałam ich dużo i one się różniły nie tylko w drobnych szczegółach, one się czasem różniły w fundamentach. Mhm. Każda była świetna, barwna i ciekawa, ale czasami te niezgodności były naprawdę zastanawiająco duże i pomyślałam, że ona była taką osobą, która również chciała ze swojego życia zrobić opowieść i pomyślałam, że pisząc tę książkę, tak niejako wypełniam jej testament.
1: No właśnie, ciekawe, czy w ogóle wyobrażała sobie, że kiedyś taka książka powstanie, że kiedyś ktoś będzie chciał opisać jej biografię. Myślę, że wyobrażam sobie, że byłaby bardzo szczęśliwa. Bo w książce są oczywiście cytaty, wyimki z gazet, z takich kronik, prawda? Z gazet lokalnych często, to jest prasa lokalna.
2: Wyłącznie w lokalnej prasie jest, tak. O niej pisano, tak, w prasie mazowieckiej.
1: Tak, i to są no właściwie zapisy występów najczęściej cyrkowych.
2: No tam właśnie z tym cyrkowym okresem jej życia miałam bardzo wielki problem. Mhm. Ja najpierw myślałam, że napiszę taką regularną biografię o niej, opisując wszystko od narodzenia do śmierci, ale potem stwierdziłam, że ten cyrkowy okres jest rzeczywiście najbardziej frapujący i chciałam się skupić na nim. Roboczy tytuł tej książki brzmiał Czwarte życie cyrkówki Marianny, tak miało być początkowo, i chciałam właśnie się na tym czwartym życiu skupić. No i było trudno, ponieważ wszelkie relacje świadków naocznych, do których dotarłam, byli to głównie etnografowie, dziennikarze i reżyserzy filmowi, opowiadały o tym jej malarskim, czyli późnym okresie życia. Większość się w niej zakochiwała tak platonicznie, powiedziałabym, ale większość pozostawała pod jej wielkim urokiem tego świata, które ona kreowała obok siebie, tych rekwizytów, tego ciasta, które zawsze czekało na niespodziewanego gościa, tego zapachu farb, który się unosił w tej izdebce, no i tego, co ona opowiadała przede wszystkim, podobno gestykulując. Tadeusz Baraniuk z Muzeum Mazowieckiego w Płocku właśnie zetknął się z tym, jak ona próbowała zrekonstruować swój popis cyrkowy. I w takim już mocno podeszłym wieku, w okolicach 70, postanowiła mu zademonstrować, jak się przeciska przez takie koła gimnastyczne. Znaczy, pan Baraniuk się z tego mocno śmiał. My sobie możemy wyobrazić, jak to wyglądało. Ona była totalnie niezdetonowana. Znaczy, nie miała tego poczucia, że jest w tym coś niewłaściwego. Ona się bawiła tym pokazem, więc taka to była osoba.
1: To jest pewnie ten numer, który w książce się pojawia wielokrotnie.
2: Tak, tak. Musiałam o tym napisać koniecznie. W każdym razie, jak już wydałam książkę, to napisał do mnie na Facebooku jeden pan, który jako dziecko twierdził, że oglądał ich występ, ale to była jedna osoba dokładnie. Natomiast świadków naocznych nie ma i to jest fascynujące, że mamy wielu świadków jej kariery malarskiej. Namalowała w życiu 127 obrazów. Przypomnijmy, że zaczęła po 60, więc w wieku, kiedy niektórzy idą na emeryturę, ona zaczęła kolejny rozdział życia. W tych obrazach jest mnóstwo opowieści. Ja te obrazy bardzo dokładnie analizowałam, patrzyłam, na występy, patrzyłam na numery, bo ona z taką dokładnością kronikarki to pokazywała, patrzyłam jak zbierali publikę, no to jeszcze nie były czasy wydarzeń na Facebooku, to były czasy parad przez środek miasteczka, ewentualnie plakatów, z tym, że pamiętajmy, że lata 40. to są jeszcze lata analfabetyzmu, zwłaszcza na wsi, więc te plakaty różnie, natomiast parada tak rzeczywiście działała przez środek miasteczka i tych parad jest dużo na tych obrazach.
1: Tutaj dzisiaj przerwiemy, ale wrócimy do Was w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.

0: Panorama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.

0: Lisette.
1: Oh, Goda.
2: Deszcz przywitał nas o poranku w Warszawie. Nieco niższa temperatura. W stolicy aktualnie 23 stopnie. Gdańsk 20, Kraków 21. Najchłodniej w Poznaniu. Tutaj 19 stopni, ale to zmieni się w ciągu dnia. W Warszawie i w Krakowie temperatura ma sięgnąć aż 33 stopni. Jedynie na północy utrzyma się taka bardziej przyjazna aura. W Gdańsku dziś w prognozach 23 stopnie.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Ostatni dzień czerwca, jest siódma, o tej porze mówię wam dzień dobry i zapraszam na ten pierwszy fragment dnia z Chili Z. Śniadanie do łóżka będziemy serwować dziś do 11. Smacznego.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: No i na początek Lord Tyrone, Back of Bones.

7:07 na naszym zegarze. Raz jeszcze kłaniam się wam, mówiąc dzień dobry. Biegłam tutaj dzisiaj do was przez deszcz, ślizgając się na płytach chodnikowych. Tak, to mnie trochę zaskoczyło, ale okazuje się, że można się poślizgnąć na chodniku w mieście, nawet latem. Całe szczęście. Dotarłam w całości i cieszę się, że spędzę z wami ten kawałek dnia do godziny 11:00. Sporo ciekawostek. Na początek ta prosto z mundialu, bo nie wiem, czy wiecie, jeśli śledzicie mundial, ale nie wytrwaliście wczoraj do końca meczu Niemcy-Paragwaj, no to krótka, konkretna informacja, wygrał Paragwaj, a prezydent z tej okazji ustanowił dzisiejszy dzień świętem narodowym. Prezydent Paragwaju, oczywiście. Wracamy do muzyki Neil Francis i Benny Sings na dobry początek dnia.

Nie chcę nikomu psuć wakacji, ale na moment jeszcze przywołam szkołę, a dokładnie zakończenie roku, ale to po to, żeby tutaj namalować taki ładny obrazek, który widziałam naprawdę, to znaczy podczas zakończenia roku w szkole, w tłumie właściwie dzieci, czy raczej ponad tłumem osób, które już po tych oficjalnych uroczystościach zebrały się w holu szkoły, w pewnym momencie pojawił się motylek biały, delikatny, zatrzepotał skrzydłami, popatrzyłam i pomyślałam sobie, od wakacje rzeczywiście się zaczynają. Taki ładny symbol lata udało mi się zaobserwować. A wspominam o tym dziś, dlatego że dzisiaj, 30 czerwca, jest dzień bielinka kapustnika, uroczego motylka, o którym może jeszcze słówko powiemy przed ósmą. Mam nadzieję, że zdążymy pobiec za tym motylkiem sobie. A teraz 16 minut po siódmej. Heaven i Arlo Parks w Chili Z.

0: sumie to bardzo, bardzo przyjemny kawałek na początek dnia. 7.23 to Mateusz Gędek przeniósł nam taki przysmak do naszego śniadania do łóżka. Ten utwór nazywa się Lubię, a więcej takich muzycznych przyjemności i smakowitości po przerwie.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Uroczej delikatny jak to motylek, a jednak nie bardzo lubiany przez ogrodników i rolników. Bielinek kapustnik jest bohaterem dzisiejszego dnia, przynajmniej jeśli zajrzymy do kalendarza świąt nietypowych. 30 dzień czerwca to jest właśnie dzień bielinka kapustnika. Uważany jest za szkodnika, chociaż to nie do końca prawda, bo to gąsienice tego motyla gustują w kapuście, stąd pewnie nazwa, rzodkiewkach, jarmużu, a nawet brokułach i kalafiorach. No przyznacie, że jakby nie było, to jest bardzo zdrowa dieta. Natomiast dorosłe osobniki zachowują się o wiele bardziej elegancko, żeby zaspokoić głód, spijają nektar z kwiatów mniszka, koniczyny, astrów, mięty. No i wielu innych. Nie bagatelizując oczywiście problemów związanych z uprawami, apelujemy o to, żeby szanować, kochać i dbać o bielinki, tym bardziej, że od 1990 roku liczebność populacji motyli w Europie spadła i to spadła dość znacząco, bo aż o 40%. A jako owady motyle są przecież bardzo istotne dla naszego ekosystemu, no nie mówiąc już o ich urodzie i tym, ile piękna wnoszą do naszej letniej codzienności. London in the Rain, teraz troszeczkę muzycznego piękna wyniesie do tego dzisiejszego naszego poranka.
1: Rain, darker cloud rain, rain, rain, shower, all the fog. I like London in the

of Love i Luckily w GDZ, a teraz przywołamy sobie letnie myśli, dlatego że tak nazywa się debiutancki album zespołu Przebij Śniegi. Jan Bąk, Joanna Jewoła, Markus Żamojda to właśnie oni. A z tego debiutanckiego albumu wybraliśmy dzisiaj kawałek UFO i teraz go wam zagramy.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Po reklamie.

0: letni chill out. To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chill out. Chilli Z. Pogoda.
1: Kraków, Katowice, Poznań, Zakopane. W tych miastach na mapie pogody widać dziś burzę. W Warszawie póki co pojawił się przelotny deszcz. Na południu, w centrum i na wschodzie Polski wciąż wysokie wartości na termometrach. Warszawa w ciągu dnia może zanotować 33 stopnie, tyle samo Kraków. Chyba przyjemnie musi być nad morzem. Teraz Ustka i Łeba mają po 20 stopni. W ciągu dnia temperatura na wybrzeżu wyniesie 25 stopni.
2: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Tak, to ja zapraszam i obiecuję, że będziemy Was w dalszym ciągu tak przyjemnie budzić przy użyciu naszej wspaniałej muzyki przede wszystkim. No i kilku jeszcze ciekawostek oczywiście.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z.

Malta Festival w Poznaniu już się zakończył w tym roku, ale ci, którzy byli, podejrzewam, że już rezerwują sobie czas na wizytę w przyszłym roku. W przyszłym roku w Poznaniu spotykamy się znów pod hasłem Za miłość. To piękne hasło patronuje festiwalowi w Poznaniu. Jedno z najgłośniejszych wydarzeń to spektakl The Second Woman z udziałem Magdaleny Cieleckiej. Teraz szeroko komentowane. No ja myślę, że ci, którzy byli, mieli przyjemność obserwować Magdalenę Cielecką, która z setką mężczyzn odgrywała tę samą scenę przez 24 godziny. No, zaliczają to doświadczenie teatralne do najciekawszych, do niepowtarzalnych absolutnie. Troszkę zazdroszczę, ale jestem ciekawa również waszych opinii. Jeśli byliście, dajcie znać. A to już Hi i Naya Smith w Chilli Z.

Break and Swim przed chwilą w Chilicet. Ja wspominałam o Malcie, ale właściwie ten Poznański Festiwal można uznać za taką inaugurację letnich festiwali artystycznych. Takich, które łączą kino, teatr, sztukę z muzyką. I co roku takich propozycji przybywa i to wspaniale. Przed nami na przykład Sopot Film Festival, który zacznie się, no właściwie już za kilka dni będziemy Was zapraszać do Trójmiasta. To zawsze są wspaniałe seanse filmowe i to zawsze jest jedyny w swoim rodzaju koncert, jaki zaplanowano w tym roku, gdzie się spotkamy. O tym kilka słów powiemy jeszcze przed dziewiątą, a ja tak leciutko przypomnę, że jeśli chodzi o najlepsze wydarzenia muzyczne lata, to o nich informujemy Was zawsze w czwartki w festiwalowym rozkładzie jazdy. Już teraz polecam i zapraszam w imieniu Bartka Wintewskiego. 17 minut po 8 to dobry moment, żeby zagrać kolejny kawałek Green Tea Pink.

0: Kicks zapowiadał drugi album Blauki, a u nas teraz króciutką przerwę zapowiedział właśnie 24 minuty po godzinie 8. Po przerwie wracamy z nową partią doskonałej muzyki i no właśnie, w planie jest taka mała wycieczka do Trójmiasta.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Autopromocja.
3: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Somber, My Body is

0: Lizet. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkaj

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

Arcade Fire przed chwilą w GIZ, a my teraz przenosimy się do kina, ale posłuchamy też oczywiście dźwięków. Retrospektywa Joachima von Triera, Agnieszki Smoczyńskiej, spotkanie z reżyserką, a także z Wojciechem Smarzowskim. To ważne, ale tylko niektóre punkty programu tegorocznego Sopot Film Festival. Już 5 lipca rozpocznie się to prawdziwe letnie święto filmu w kurorcie. Trójmiasto znaje już doskonale, bo to już 26. edycja wydarzenia. I podejrzewam, że o programie i wydarzeniach więcej opowie Wam w serwisach W Pogoni za Kulturą Katarzyna Kozak dzisiaj. A ja na start kilka słów o tegorocznym koncercie muzyki filmowej. To jest wydarzenie, które odbywa się co roku. Chyba można powiedzieć o nim, że jest już kultowe, bo są tacy bywalcy festiwalu, którzy po prostu co roku czekają na ten właśnie koncert. W tym roku spotkamy się pod hasłem Can You Hear the Music? I posłuchamy między innymi kameralnych aranży wielkich hitów filmowych w wykonaniu Aaron Piano Trio, Krystyny Gedzik, Klaudii Rucińskiej i Williama Malcolma, który też jest takim stałym gościem koncertu muzyki filmowej Sopot Film Festiwalu. Spotkamy się w przestrzeni sceny kameralnej Teatru Wybrzeże w niedzielę, 5 lipca, a zabrzmią m.in. tematy muzyczne z Hamleta, Amelii i Cinema Paradiso. Pięknie się to zapowiada.

tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spod, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, które

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie. Dopóki

No i taki piękny kawałek Daria ze Śląska napisała na potrzeby teatru, na potrzeby spektaklu Terapia dla par. Pewnie jeszcze do tego spektaklu wrócimy w GIZ. Tymczasem Magdalena Bay i All You Do. 10 minut do 9:00.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
5: Skoda. Nowe wysokie obcasy Extra już w sprzedaży. Zdrowie nie zawsze zaczyna się od kosztownych terapii i technologicznych nowinek. Częściej rodzi się z codziennych nawyków, snu, ruchu, odpoczynku. Kup nowe wysokie obcasy Extra. Numer dostępny z suplementem diety, kolagenem do picia Primabiotic Collagen.
6: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool. Z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
7: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Sprawdzamy na bieżąco pogodę i już jest cieplej niż godzinę temu i właściwie te wartości na termometrach dość szybko się będą zmieniać. Warszawa, Łódź i Kraków mają teraz 24 stopnie i to jest chyba bardzo dobra temperatura na drogę do pracy na przykład. Gdańsk jeszcze lepiej, bo tutaj 22 stopnie na południu i zachodzie kraju zbiera się na burze. Te burze mogą tam wystąpić.
2: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
3: Takie mam wrażenie, że trochę więcej chilloutu dziś w pogodzie. Tego chilloutu na pewno nie zabraknie w naszej muzyce. Zapraszam na kolejny fragment dnia. Minuta po dziewiątej.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
3: Zaczyna Teddy Swims.

Trochę tak za pośrednictwem Darii ze Śląska. Przed dziewiątą przenieśliśmy się do teatru, bo przypomnę, że graliśmy piosenkę w jej wykonaniu, przepiękną zresztą, która została napisana na potrzeby pewnego spektaklu. To teraz w teatrze zostańmy na troszkę dłużej, bo Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie przypomina, że te najbliższe dni to wyjątkowa szansa, żeby zobaczyć spektakl Czekając na Barbarzyńców w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. To jest spektakl inspirowany oczywiście powieścią Johna Maxwella Coetzego. To nie jest opowieść o barbarzyńcach, to jest opowieść o społeczeństwie, które potrzebuje barbarzyńców, żeby móc zdefiniować siebie i zalegalizować przemoc, podkreśla teatr, zapraszając na najbliższe spektakle, które będą grane od 3 do 5 lipca. Być może skorzystacie. Na pewno warto, to przedstawienie było dotąd prezentowane tylko raz.

Ten spektakl pewnie pięknie wkomponuje się w lato. Ups, tak się nazywa. I to jest najnowsza premiera teatru Sztuka Ciała, znanego wam zapewne z miejskich przestrzeni stolicy. Dlaczego będzie ładnie korespondować z aktualną porą roku? Bo rzecz, według zapowiedzi twórców, jest o naturze, o kontakcie z przyrodą, która bywa ucieczką od przebodźcowanego świata, ale też o tym, co każe zawsze dążyć nam do posiadania najładniejszego ogródka w okolicy i największej rzodkiewki. Słówko o tym, jak Sztuka Ciała przygotowuje swoje spektakle, a przede wszystkim swoje fantastyczne kostiumy i jakie emocje temu towarzyszą, pojawi się u nas jeszcze niedługo, bo powie nam o tym Joanna Płóciennik, która jest aktorką, performerką, założycielką teatru. Więcej o tej premierze także w Pogoni za Kulturą dzisiaj nieco później, a my zajrzymy za kulisy przedstawień Sztuka Ciała.

0: Urodziła się w Lublinie 23 lata temu dokładnie. Nagrała z Igorem Herbutem kawałek List. Ma na koncie kilka takich właśnie ładnych piosenek i debiutancki album Z papieru. Liwka, czyli Oliwia Kiszczak przed chwilą w Chili Z z kawałkiem Czuły punkt. A kolejne polskie i nie tylko polskie utwory pojawią się u nas na pewno jeszcze przed 9:10. Teraz już po 9:23 minuty dokładnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Autopromocja.
3: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiającą letnią bryzę. I otul się pięknymi.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: We the rhythm, can't lose it. Move through the music, it's the time, don't lose it. For the bass, move through it. We the rhythm, can't lose it.
1: Wracamy do teatru, ale takiego specjalnego teatru pod chmurką. Sztuka Ciała przez całe lato grać będzie dla nas w plenerze swoje barwne opowieści. Ups, to jest nowy spektakl, premiera jutro, a ja pytam Joannę Płóciennik o kulisy pracy nad tymi pięknymi spektaklami.
2: To też czasami jest bardzo zaskakujące, bo zdarzają się takie sytuacje, w których my sobie planujemy i robimy już sobie całe sceny ruchowe, no bo też jak to właśnie w naszym ruchowym teatrze, głównie te etiudy, te sceny są budowane na ciele aktora i na tym, w jaki sposób on się porusza. Więc zdarzało się już kilkukrotnie, że później przychodzi kostium i nagle się okazuje, że nie jesteśmy w stanie jakichś rzeczy zrobić, które sobie wcześniej zaplanowaliśmy, bo ten kostium nas albo ogranicza, albo właśnie się okazuje, że daje zupełnie nowe możliwości. Więc już się trochę nauczyliśmy, że jednak dużo lepiej pracować już z kostiumem i wtedy wymyślać. Niemniej jednak sam ten akt założenia na siebie kostiumu jest takim wejściem głęboko w postać i wtedy pojawiają się nowe pomysły, nowe sposoby działania i to jest fascynujące w ogóle doświadczenie. Bardzo to lubię, jak zaczynam myśleć postacią, jak ta postać sama proponuje jakieś rozwiązania, których wcześniej nie było i to często właśnie się wydarza w tym momencie bycia w kostiumie, czy też zrobienia jeszcze makijażu. To są takie momenty magiczne właśnie wchodzenia w teatr głębiej.
1: Takie magiczne momenty również przed publicznością i na stronie Teatru Sztuka Ciała oczywiście można znaleźć szczegóły dotyczące ich przedstawienia, ale my też o nich wam będziemy na pewno przypominać. A teraz już wracamy do muzyki Blood Orange, czyli That It Is What It Is.

To była Lola Young z kawałkiem Dear, a ja dzisiaj po siódmej powitałam was opowieść o motylku, o mielinku, kapustniku między innymi. No i chyba już wiedziałam wtedy, że przeleci do nas również w takiej pięknej postaci, bo teraz zagramy sobie piosenkę, którą wspólnie wykonują Zalia, Piotr Zioła, jeszcze inni wspaniali artyści. Nie zapominajmy o tych, którzy grają na instrumentach, a piosenka nazywa się Motyl. Jest o ulotności, o pięknie i wielu jeszcze innych rzeczach, które, jak myślę sobie, w niej za chwileczkę znajdziecie. To gramy 9:47 na naszym zakaszu.

0: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Meri apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Meri Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Gastorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: Pogoni za kulturą.
2: Znamy laureatkę Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Podczas wczorajszej gali główną nagrodę otrzymała Marlena Niemiec. Jej książka pod tytułem Skroń została uznana za najlepszy tom poetycki wydany w 2025 roku. W tej edycji do Szymborskiej zgłoszono 290 książek poetyckich. Marlena Niemiec, zdaniem jury, wyróżniła się na tle pozostałych zuchwałością odkrywania, że upadek to forma siły. W jednym z wierszy w książce Skroń Marlena pisze tak: to przestanie należeć do ciebie. Zerwana taśma i dalsze losy światła albo ruch ręki, który zastygł w papierze. Co 2 lata kapituła Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej nagradza także najlepszy zagraniczny tom przetłumaczony na język polski. W tym roku nagrodę otrzymał chilijski poeta Raul Zurita i tłumaczka Marta Iloj-Cichocka za tom pod tytułem Zurita. Zwycięzcom gratulujemy. Czułość materii. Na tej wystawie możemy podziwiać nieoczywiste połączenia między fotografią a rzeźbą. W warszawskiej Defabryce odbywa się kolejna wystawa pokonkursowa w ramach kobiecej strony sztuki. W czułości materii udział biorą 24 artystki, wśród nich te profesjonalne, które rzemiosła uczyły się na uniwersytetach i te, które rzeźbą lub fotografią zajęły się po godzinach. To wystawa o spotkaniach dziedzin sztuki i ludzi.
3: Monika Wanat i Ania Krzyżowska. Monika Wanat, artystka, która zgłosiła się do kobiecej strony sztuki. Ania Krzyżowska, artystka, która brała udział w poprzednich edycjach. Dziewczyny poznały się na jednym z wernisaży. I w ten sposób zawiązała się między nimi współpraca. Ania wykonuje pracę w metalu, a Monika jest fotografką. Można na tej wystawie oglądać jedną pracę, którą stworzyły wspólnie. Przedstawia ona ptaka. Monika zrobiła zdjęcie ptaka, natomiast Ania wykonała gałązkę, która zwisa i takiej formie 3D wychodzi z tego obrazu. Dla mnie jest to ciekawa historia, ponieważ pokazuje, że są sytuacje, które umożliwiają artystkom poznanie się i one to wykorzystują.
2: Mówi Izabela Rogala, kuratorka wystawy. Czułość materii w warszawskiej Defabryce. Zobaczycie jeszcze do 6 września. Zaglądamy do Apteki Designu w Krakowie, gdzie rozpoczyna się wakacyjny cykl warsztatów Dobrostan codziennie. Punktem wyjścia do programu jest model PERMA. Opracował go psycholog Martin Seligman. Zakłada, że nasze szczęście składa się z 5 elementów: pozytywnych emocji, zaangażowania, relacji, poczucia sensu i osiągnięć. Ten temat zgłębicie tego lata w Aptece Designu w Krakowie, na przykład na warsztatach, a te już 4 lipca, z projektowania papierowych lamp. Więcej o cyklu Dobrostan codziennie przeczytacie na aptekadesignu.pl.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Wspominałam, że temperatura rośnie. W Krakowie jest już 27 stopni. Stolicę Małopolski goni Warszawa z wynikiem 24 stopni na termometrze. To w tej chwili, ale dzisiaj w ciągu dnia ma być oczywiście jeszcze cieplej. Ja wspominałam poprzednio o 33 stopniach w centrum. To teraz chyba możemy trochę skorygować ten wynik. Prognozy najbardziej aktualne przewidują 29 stopni maksymalnie w ciągu dnia w stolicy. Podobnie ma być w Krakowie.
4: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
0: Tak jest, jeszcze przez godzinę do 11, a teraz 4 minuty po 10. Wrócimy jeszcze na moment do Krakowa i do Apteki Designu i na festiwal Miłosza. Taki jest plan.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

Dzięki Kasi Kozak poznaliśmy już nazwisko laureatki Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Wracamy jeszcze na moment na Festiwal Miłosza w Krakowie i do Apteki Designu jednocześnie, dlatego że tutaj właśnie ma miejsce jedno z festiwalowych wydarzeń. Oprócz programu głównego, o których to wydarzeniach na pewno jeszcze dziś Kasia Kozak będzie mówiła w Pogoni za Kulturą, są też wydarzenia towarzyszące. No i ta wystawa w Aptece Designu należy do nich właśnie, a jest to Gra w litery. Projekt rozwijany przez Karolinę Wiktor po doświadczeniu afazji. Projekt traktowany jako próba odbudowy języka w sytuacji jego utraty. Punktem wyjścia stało się tutaj doświadczenie braku, które jednak z czasem przekształciło się w praktykę tworzenia takich alternatywnych form komunikacji. Wszystko to można zobaczyć aktualnie w Aptece Designu. Jest to wystawa, która jest bezpłatna i potrwa do 5 lipca. Są to również warsztaty, które towarzyszą ekspozycji. A skoro jesteśmy na Festiwalu Miłosza w Krakowie, to jeszcze może przypomnimy o tym, że przez cały czas trwania festiwalu w ramach Funduszu Księgarskiego w księgarniach kameralnych i antykwariatach Krakowa można znaleźć poezję gości i gościń Festiwalu Miłosza. Świetny pomysł, żeby się zapoznać się z ich twórczością.

0: To był w sobotę albo w niedzielę na PGE Narodowym w Warszawie. Ten pewnie śpiewał pod sceną z Dawidem Podsiadło. Szczelnie wypełniony Stadion Narodowy w Warszawie. Piękne zdjęcia po tych dwóch koncertach i to był finał trasy obrotowy Tour. Na kolejne koncerty pana Dawida będziemy teraz czekać z utęsknieniem, a my tymczasem przypomnieliśmy nieco starszy kawałek Dawida Podsiadło. 10:26 na naszym zegarze, zatem pora na małą przerwę. Po niej oczywiście wrócimy z kolejnymi dźwiękami, melodiami i jeszcze jakimś ciekawym zaproszeniem.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Autopromocja.
3: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
3: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekronon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Po reklamie.

CZ, Crybaby przed chwileczką. Od średniowieczka i baroku po współczesność teraz chcę Was zabrać na taką przyjemną wędrówkę, dlatego że tak właśnie będzie można spacerować latem w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Spacer to może nie to słowo, bo jeśli chcecie wzbogacić swoje wakacyjne plany o aspekt twórczy i edukacyjny, to w tym miejscu właśnie możecie liczyć na bardzo ciekawe zajęcia dla osób w różnym wieku. Lipiec i sierpień to malowanie w plenerze, cyjanotypia, spacery z rzeźbami. No i takie propozycje ma dla tych, którzy latem w stolicy z kolei, również warszawska ASP. Cykl letnich spotkań ze sztuką, a przede wszystkim działań, w których można wziąć udział, zacznie się jutro i potrwa przez cały lipiec. Podkreślam, że to są bezpłatne wydarzenia, bezpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. No i wszyscy oczywiście mogą tańczyć na dziedzińcu Pałacu Czapskich tego lata, bo wróciły już pląsy ASP, słynne potańcówki, o których na pewno jeszcze będziemy Wam niejednokrotnie wspominać, ale pewnie już teraz warto wiedzieć, że pierwsza taka w lipcu, dokładnie 11 ma się wydarzyć. To tym tanecznym akcentem teraz przejdziemy sobie do muzyki. Dotyk, Jan Marczewski w GZ.

0: Wspominałam o takich ciekawych, kulturalnych, muzealnych propozycjach na lato. Nie wiem, czy wiecie, że we włoskim Rimini niektóre muzea otwierają się specjalnie po to, żeby turyści mogli po prostu się w nich schronić przed upałem, a przy okazji obejrzeć aktualne wystawy bezpłatnie. Wspaniały pomysł, jak myślę. Ja powoli ruszam już w plener i ciekawa jestem, jak rzeczywiście ma się dzisiaj sytuacja za oknem, bo tutaj jest mi bardzo wygodnie, klimatyzacja, chłód i tak dalej. O pogodzie na pewno będzie Was informował na bieżąco Bartek Winczewski, który pojawi się tutaj przy mikrofonie dokładnie o godzinie 11:00. O tym, co najciekawsze w kulturze, Katarzyna Kozak w pogoni za kulturą o tej samej porze i potem aż do 15:00. A Bartek Winczewski, przypomnę, jeszcze wieczorem zaprezentuje swoje osobiście wyszukane, najciekawsze, najlepsze współczesne utwory. Także dzisiaj dwa spotkania z nim. Już teraz oczywiście serdecznie Wam polecam, a ja bardzo dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Mam nadzieję, że w dobrych nastrojach, z dobrym samopoczuciem ruszacie w tę dalszą część dnia. Życzę Wam tego, żeby był dziś naprawdę udany. 7 minut do godziny 11:00. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Słuchasz radia Kilizet.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji. Dwie sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięsk 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Wybiła 11 przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Przeglądamy mapę letnich festiwali filmowych. Zbliża się 26. Międzynarodowy Festiwal Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu zobaczymy blisko 300 filmów w ponad 600 seansach. I chociaż program nie został jeszcze ogłoszony, znamy już kilka festiwalowych tytułów. Jedna z sekcji filmowych będzie pokazywać instytucje okiem kina. Te filmy mają wyrwać nas z kultury jednostki i przypomnieć, że funkcjonujemy we wspólnocie. Zobaczymy tu na przykład Nienormalnych z 90 roku. Fabularyzowany dokument Jacka Bławuta, nakręcony w ośrodku szkolno-wychowawczym w Kozicach Dolnych. Jego bohaterami są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie, wspólnie pracujący nad przedstawieniem. Z zagranicy możemy spodziewać się prac Claire Simon, dokumentu o kulisach francuskiej szkoły filmowej oraz nowszego obrazu Nasze Ciała, w którym Simon sportretowała oddział ginekologiczny jednego z paryskich szpitali publicznych. Nowe Horyzonty ogłoszą dokładny festiwalowy program już 7 lipca. Korzenie i niebo. Muzeum Narodowe w Krakowie pokazuje polski rozdział w kolekcji kijowskiej Narodowej Galerii Sztuki, jednego z najważniejszych ukraińskich muzeów. Tę niezwykle ważną wystawę zobaczycie w oddziale MNK w Sukiennicach.
3: To fascynujący projekt właśnie dlatego, że pokazuje obecność polską na Ukrainie artystyczną. Pokazujemy zarówno tych artystów, którzy przez swoją historię byli związani z Ukrainą, tacy jak na przykład Henryk Siemiracki, ale też artystów, których w Polsce dzisiaj zapomnieliśmy, a są wybitnymi malarzami końca XIX wieku, jak Wilhelm Kotarbiński, jeden z ulubionych artystów na Ukrainie, Polak, którego pracę o tematyce religijnej i antycznej pokazujemy. Ale także mamy artystów, którzy po prostu byli kolekcjonowani w Kijowie, tacy jak Aleksander Orłowski, czy na przykład Leon Wyczółkowski, a więc z klasyki polskiej historii sztuki. Myślę, że to jest pod tym względem kapitalny projekt, że właśnie widzimy taką sztukę polską, której nie znamy tutaj i te prace po raz pierwszy przyjechały do Polski.
2: Mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Korzenie i niebo, polski rozdział w kolekcji Kijowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Ta wystawa czeka na Was w Sukiennicach do 18 października. Zbliża się festiwal Fredro w Łazienkach. Na spektakle w wyjątkowych okolicznościach zapraszają Teatr Klasyki Polskiej i Muzeum Łazienki Królewskie. 15 lipca, w dniu inauguracji festiwalu, przypada 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. Wtedy w amfiteatrze zobaczymy nic innego jak zemstę z muzyką na żywo. W roli Cześnika Michał Chorosiński, wymiennie z Jarosławem Gajewskim, rejenta zagra Dariusz Kowal. W programie także Dożywocie, Śluby Panieńskie oraz premierowy pokaz Dam i Huzarów. Przez 5 dni przy Podchorążówce będą toczyć się festiwalowe rozmowy. Tu znajdzie się też darmowa przestrzeń z zabawami edukacyjnymi dla najmłodszych. Nieodpłatnie możemy skorzystać też z pokazów wideo, archiwalnych spektakli, teatru, telewizji, opartych oczywiście na twórczości Aleksandra Fredry, to w Stajniach Kubickiego. Od 15 do 19 lipca czeka na Was Fredro w Łazienkach.
0: Tropem najciekawszych kulturalnych wydarzeń podąża dziś Katarzyna Kozak. Kasiu, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: I zapraszam za godzinę. Słyszymy się w samo południe.
1: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Set. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Czy uwierzycie, że za nami już pół roku 2026? Nie mam pojęcia, kiedy to zleciało. Może wspólnie to spróbujemy dzisiaj rozwikłać.
1: Chili Set. Nastaw się na letni chill out.
0: Oczywiście przy odpowiednio chilloutowej, letniej muzyce i mam nadzieję w dobrych nastrojach. 5 minut po 11, Bartek Winczewski. Zapraszam do 15.

Legendarny angielski piłkarz Gary Lineker wsławił się niegdyś powiedzeniem, że piłka nożna to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak wygrywają Niemcy. Nie tym razem. Niemcy już za burtą mundialu. Wczoraj odpadli z Mistrzostw Świata po rzutach karnych w meczu z Paragwajem i to nie była jedyna nocna mundialowa sensacja. Wtedy, kiedy zapewne smacznie spaliście z mundialu, również odpadła Holandia. To w meczu z Marokiem i również po przegranym konkursie rzutów karnych. Coraz ciekawiej na mundialu. Ciekawie również na Wimbledonie. Dziś gra Iga Świątek. Iga Świątek, która, przypomnę, rok temu Wimbledon sensacyjnie wygrała, teraz tytuł broni. Będzie oczywiście trudno, ale trzymajmy mocno kciuki. Ze sportem w tle mijają nam ostatnie tygodnie, no i tak jeszcze będzie przez jakiś czas. 18 minut po 11 tu, czyli Z Luxury i I Need You. Ładnie już nam przygrywa w tle, niebawem u nas jeszcze m.in. Abby Piper, Better on My Own.

Wczoraj z mundialu odpadła również reprezentacja Japonii i to były przejmujące obrazki. Reprezentanci kraju kwitnącej wiśni pięknie, pokornie ukłonili się swoim fanom na stadionie. Trener reprezentacji Japonii wygłosił płomienną mowę ze łzami w oczach. Dzielnie walczyli wczoraj Japończycy w meczu z Brazylią, no ale Brazylia okazała się silniejsza. W piątek wśród naszych muzycznych nowości po raz pierwszy zagraliśmy dla Was nowy singiel duetu Blauka w rok po wydaniu płyty Volta. Georgina i Piotr przypominają sobie zupełnie nową piosenką, no i jest to również zapowiedź płyty numer 3. Na tę zapewne jeszcze poczekamy, ale na Everest razem z Blauką możemy wspinać się już dziś.

0: surprise. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętuj! Jemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Upał lekko zelżał, tym samym z przyjemnością polecam wam wieczorny seans w ramach kina letniego warszawskiej Kinoteki. Dziś o 21.30 pokaz kinowego przeboju początku tego roku. Film Pomoc domowa Sydney Sweeney w jednej z głównych ról. Kino letnie Kinoteki za darmo, pod chmurką, wygodnie, na leżaczku od początku czerwca do września. Seanse we wtorki właśnie, w czwartki i w soboty. Dziś o 21.30 Pomoc domowa.

przed południe w Chili Z. Żegnamy w towarzystwie dwojga artystów, którzy całkiem niedawno mieli okazję zagrać na warszawskim Stadionie Narodowym. Za nami Royal Otis, Australijczycy, którzy dwa tygodnie temu supportowali grupę Foo Fighters na Narodowym właśnie. Z kolei Daniel Godson w minioną niedzielę na tymże Narodowym otwierał koncert Dawida Podsiadło. Piękny moment w karierze młodego artysty z pewnością. Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów. Daniel Godson z Bumerangiem zamyka tę godzinę. Za 9 minut najświeższe polecenia kulturalne od Kasi Kozak. Po południu kolejna porcja fantastycznej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: What are you doing, my love?
1: Cheesehead. Nastaw się
2: na letni chill out.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
4: Jesteśmy już po południu przy mikrofonie, czyli Z, Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
5: Podążamy mapą letnich festiwali filmowych, by zaplanować wakacyjne podróże. Do Kazimierza Dolnego warto wybrać się zawsze, ale szczególnie od 1 do 9 sierpnia, bo wtedy trwa kultowy już festiwal Dwa Brzegi. Odbywa się po raz 20. W tym roku zaprezentuje na przykład retrospektywę reżyserską Jana Komasy. Zobaczycie jego nowości, zrealizowany częściowo w Wielkiej Brytanii film Golden Boy i hollywoodzką rocznicę, ale także Boże Ciało, Salę Samobójców i Powstanie Warszawskie. Poza tym warto wybrać się na wielkie kino na Małym Rynku. To darmowe pokazy w ramach festiwalu. Choć to festiwal filmowy, ma część muzyczną i w Kazimierzu zagra na przykład zespół Hańba, Pablo Pawo i Ludziki oraz Mary Komasa w duecie z Antonim Komasą Łazarkiewiczem. Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym już na początku sierpnia. To wróćmy do aktualności. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na nowe wystawy, w tym na Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. Ta ekspozycja naprawdę robi wrażenie. Aż 650 obiektów w 12 rozdziałach. Rozdziały odpowiadają różnym miastom, takim jak Łódź, Praga czy Paryż. W różnych okresach, od lat 30., kiedy surrealiści zwiastują nadejście nazizmu, po lata 60., kiedy surrealiści występują przeciwko wojnom, rasizmowi i dominacji klasowej.
6: Na wystawie zobaczymy oczywiście całą plejadę. Poza Picassem mamy Maxa Ernsta, mamy Hansa Bellmera, Leonore Carrington, międzynarodowe nazwiska, ale to, co jest niezwykłe w tej wystawie, to to, że pokazujemy również artystów mniej znanych, na przykład Wolfgang Palen, Kurt Seligman. Pokazujemy pracę Kati Hornej, niezwykle zaangażowanej węgierskiej Żydówki, która emigruje również z Węgier najpierw do Hiszpanii, a następnie do Meksyku. Więc wystawa ta poszerza ten już trochę skostniały kanon surrealizmu o nowe nazwiska i świeże spojrzenie na ten ruch.
5: Mówi współkuratorka wystawy Magda Lipska. Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm w MSN-ie. Ta wystawa już trwa i ma dedykowany program filmowy. Szczegóły znajdziecie na artmuzeum.pl. Zaglądamy nad morze, a dokładnie do Art Inkubatora Gojki 3 w Sopocie. Tam w pięknych okolicznościach przyrody, wśród zieleni, przez całe lato odbywają się koncerty w ramach Songwriter Festival Sopot. W poniedziałki o 20:00 w tym miejscu czekają na Was młodzi, alternatywni, obiecujący muzycy. W pierwszym poniedziałek lipca zagra Guri, farerska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Gra połączenie folku i pop-rocka. W programie na kolejne tygodnie także Asia Nawojska, Natalia Marczuk i trójmiejski Miód. Program Songwriter Festival Sopot znajdziecie na gojki3.pl.
4: A farerska wokalistka Guri pochodzi skąd?
5: Z Wysp Owczych.
4: Brawo. Katarzyna Kozak, dziękuję i zapraszam o 13:00.
5: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
7: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Lato z Cheesehead. Zaprasza Bartek Winczewski.
4: Temperatura nieco spadła, ale nie spadł bynajmniej mój zapał do prezentowania Wam fantastycznej muzyki. Man I Trust już za moment otworzą kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Cheesehead, nastaw się na letni chill out.
4: Takie wspomnienie koncertu, który Man I Trust dali w Warszawie dokładnie przed tygodniem. Carry the Wave, czyli Z, na zegarze 6 minut po 12:00.

W Londynie trwa wielkoszlemowy turniej na kortach Wimbledonu. Niestety Maja Chwalińska, Magdalena French i Magdalena Linette, nasze reprezentantki, już za burtą tego turnieju. Dziś o 14:30 swój udział w Wimbledonie rozpoczyna Iga Świątek. Trzymajmy kciuki. Tymczasem z czym kojarzy się Wimbledon poza nienagannie przystrzyżoną zieloną trawą? No, kojarzy się oczywiście z bielą strojów, ubrań sportowców, tenisistów rywalizujących na kortach Wimbledonu. Skąd ta tradycja? Otóż jej geneza jest znacznie mniej romantyczna, niż mogłoby się wydawać. Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy w historii, turniej, który po raz pierwszy odbył się jeszcze w XIX wieku, w epoce wiktoriańskiej. No i właśnie w tej wiktoriańskiej epoce widoczne ślady potu uznawano za coś niestosownego, wręcz nieprzyzwoitego, no a na białych ubraniach pot po prostu jest mniej widoczny. Tradycja przetrwała, biel na kortach Wimbledonu stała się czymś więcej niż tylko kolorem. Jest po prostu częścią marki, symbolem pewnej ekskluzywności. No i prawdopodobnie Wimbledon na zawsze pozostanie biały.

Ten fantastyczny głos podbił już Europę, a od sierpnia podbijać będzie Amerykę. Ray gościem specjalnym stadionowej trasy Bruno Marsa w Ameryce właśnie. My czekamy na powrót artystki do Polski, oby wydarzyło się to w przyszłym roku. Tymczasem jeszcze raz wracamy do niedzieli na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dawid Podsiadło na finał swojej obrotowej trasy zaprosił gości, a wśród nich nie mogło oczywiście zabraknąć Kaśki.

0: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Po reklamie.

12 minut i będziemy mieli 13. Mam nadzieję, że dobrze mija wam ten letni czas z Chili Z. Zostańcie zatem o 13:00 Kasia Kozak ze świeżą porcją kulturalnych poleceń. A ode mnie muzycznie przed pierwszą jeszcze choćby Corinne Bailey Rae, dawno niesłyszana. Put Your Records On. Jak ja lubię ten numer.

0: Reportaż Radia TVZ. Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Uwierzycie, że już pierwsza? Katarzyna Kozak przy mikrofonie.
1: Pogoni za kulturą.
2: Wracamy na trasę letnich festiwali filmowych. Dobrym przystankiem na lipiec jest 26. Sopot Film Festival. W programie od 4 do 12 lipca kilkadziesiąt fabuł, dokumentów i krótkich metraży. To tu odbywają się aż 3 międzynarodowe konkursy, w tym najstarszy, konkurs krótkich fabuł i animacji, do którego w tym roku zgłoszono ponad 2,5 tysiąca produkcji. Na Sopot Film Festiwalu pokaz z widokiem na morze, Wielki Błękit w wersji reżyserskiej w formule silent cinema, czyli z dźwiękiem na słuchawkach. Poza tym 3 filmy Agnieszki Smoczyńskiej, Fuga, Silent Twins i Córki Dancingu. Wśród dokumentów jeszcze przed polską premierą kinową Kandydaci Śmierci. 3 chłopaków z tatą jednego z nich od 15 lat co roku wyjeżdża wspólnie na wakacje. Kręcą horrory w niezwykłych miejscach w Polsce. W tle toczą się ważne, życiowe rozmowy. Ten film podbił w tym roku Millennium Dogs Against Gravity, a na Sopot Film Festival obejrzycie go już 8 lipca. Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach coraz bliżej. To wielkie święto muzyki jazzowej, które wpuszcza na scenę także elektroniczne brzmienia i sztukę wizualną. Start już z końcem lipca.
3: Zaczynamy 31 lipca. Mamy w tym roku 3 weekendy. Jest to rozszerzona edycja. W zasadzie w takiej odsłonie jeszcze tego nie mieliśmy. W każdy piątek mamy 3 koncerty, a zawsze były 2, więc jest to znacząca zmiana. A w każdą sobotę po 2 koncertach mamy jeszcze oficjalne takie after party, tudzież late night show, w zależności od weekendu, z DJ-em. A więc praktycznie mamy 3 wydarzenia dziennie w każdy weekend.
2: Mówi Piotr Schmidt, prezes Stowarzyszenia Śląski Jazz Club. Rozmawiała z nim Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji.
3: Tradycyjnie 2 pierwsze weekendy są w Gliwicach w hali modeli XUT, a 3 weekend w tym roku po raz pierwszy w Katowicach, w takim niesamowitym miejscu, którego nikt nie zna, ale dobrze się nazywa, to znaczy Fabryka Montana, a jest ona położona w miejscu dosyć popularnym, to znaczy vis-a-vis Fabryki Porcelany.
2: Gliwice i Katowice to kierunki na sierpniowe weekendy dla miłośników współczesnego jazzu. Do festiwalu Jazz w Ruinach jeszcze wrócimy na antenie, czyli Z. Na koniec zaglądamy do Apteki Designu w Krakowie, gdzie rozpoczyna się wakacyjny cykl warsztatów Dobrostan codziennie. Punktem wyjścia do programu jest model Perma. Opracował go psycholog Martin Seligman. Zakłada, że na nasze szczęście składa się 5 elementów. Pozytywne emocje, zaangażowanie, relacje, poczucie sensu oraz osiągnięcia. Ten temat zgłębicie tego lata w Aptece Designu w Krakowie, na przykład na warsztatach 4 lipca z projektowania papierowych lamp. Więcej o cyklu Dobrostan codziennie przeczytacie na aptekadesignu.pl.
0: Tak się tu spotykamy co godzinę, a ja wciąż nie zadałem Ci bardzo ważnego pytania. Komu kibicujesz na mundialu?
2: No i teraz mogłabym wcisnąć taki wielki czerwony przycisk. Zmiana pytania, proszę. A Ty komu kibicujesz?
0: Ja kibicuję słabszym w meczach z tuzami, z gigantami futbolu. Wczoraj trzymałem kciuki za Paragwaj, no i wygrali z Niemcami.
2: Bardzo poprawna politycznie odpowiedź.
0: Tak, dobrze, to my sobie na boku, poza anteną o mundialu porozmawiamy. Na razie dziękuję, Kasia Kozak wróci tutaj o 14.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Lato z Chili Z, lato w mieście, lato dopiero się zaczęło i to jest najlepsza sytuacja tego popołudnia. 5 minut po 13.
1: Chili Z, nastaw się na letni chill out.
0: Chociaż znam takich, którzy kiedy kończy się czerwiec, no to dla nich jest już po lecie. W sumie widziałem wczoraj już liście spadają. No tak.

Jazzware jak ulał pasowałaby do programu któregoś z letnich festiwali, na przykład tego, który jutro rusza w Gdyni. Tego lata Jazzware w Polsce nie zobaczymy, ale w tym roku pojawi się i to też będzie nad morzem, tyle że w listopadzie w Gdańsku na tegorocznej edycji festiwalu Inside Seaside. Tam również między innymi The Streets, Hermanos Gutierrez. Dużo dobra w listopadzie w Gdańsku na Inside Seaside. 16 minut po 13, lato z Chili Z trwa. Slow It Down proponuje Ben Barnes. No to ja się dołączam. Nigdzie się nie spieszymy. Cieszymy się tym letnim wtorkiem. Speak.

On the Run śpiewała Kelela, czyli Z, nowa płyta artystki już w lipcu. Kelele zresztą już dziś wieczorem premierowo zagram w osobiście wyszukanych, między innymi zapraszam od 20, jak co wtorek. Tymczasem w czyli Z artysta, który całkiem niedawno wystąpił na Zamku Królewskim na Wawelu. To jest duża rzecz, szczególnie jeśli tak jak Igo, bo o nim mowa, pochodzi się z Krakowa. No tak, piękny rym mi wyszedł. Igo 12 zmysłów, zatem tymczasem w czyli Z.

0: Autopromocja. Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Bycie mamą to dar dla Ciebie i od Ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Po reklamie.

Słuchacie, czyli Z. Mamy wtorek, ale my myślami wciąż jeszcze w minionej niedzieli na Stadionie Narodowym Dawid Podsiadło zakończył swoją obrotową trasę, na finał tego niedzielnego koncertu przygotował dla fanów coś, czego chyba nikt się nie spodziewał, ale wielu o tym marzyło. To był rok 2021, kiedy w ramach hymnu męskiego grania swoje siły połączyli Dawid Podsiadło właśnie z Darią Zawiałow i Vito Bambino. Po zakończeniu tej trasy wspólnych okazji, aby wykonać tę piosenkę, nie było zbyt wiele, ale taka właśnie okazja, taka właśnie sytuacja wydarzyła się w minioną niedzielę. I była to okazja o tyle wyjątkowa, że przecież Daria Zawiałow przebywa na artystycznym urlopie. No ale zrobiła sobie wyjątek, wraca na dobre w 2027 roku. Długo o tym opowiadam, a tak naprawdę chodzi o to, że już za moment ten pamiętny hymn i ciebie też bardzo w Chili Z z przyjemnością dla was zagram.

Widziałem, jak nuciliście. Słyszałem również, jak nuciliście. Wcale się nie dziwię. I ciebie też bardzo zapraszam już teraz na kolejną godzinę tego popołudnia. Z Chili Z pięknie zagramy, polecimy co nieco, jeśli chodzi o letnie wydarzenia kulturalne. Dokładnie zrobi to Kasia Kozak punktualnie o 14 do 2 u nas jeszcze m.in. Labyrinth i Good Neighbors.

0: Słuchasz Radia Chili Z. Reklama.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I Argus, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Вообще на Chill Out.
1: 14 się zbliża, razem ze mną ponownie Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
2: Pablo Picasso. Jego pracę zobaczymy teraz w warszawskim MSN-ie, ale także w Łodzi, a dokładnie na wystawie Pablo Picasso i inni Kubizm w Muzeum Fabryki. Poza pracami Picassa zobaczymy tam dzieło Wilfredo Lama oraz polskich twórców Leszka Rózgi i Stefana Krygiera. To głównie rysunki i grafiki, w sumie 29 prac, które zdaniem organizatorów pozwalają poznać kubizm jako nurt w sztuce, zmieniający postrzeganie rzeczywistości. Z kubizmem w Muzeum Fabryki w Łodzi poznacie się bliżej od 1 lipca do 31 sierpnia. Znamy laureatów Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Podczas wczorajszej gali główną nagrodę otrzymała Marlena Niemiec. Jej książka pod tytułem Skroń została uznana za najlepszy tom poetycki wydany w 2025 roku. Marlena Niemiec, zdaniem jury, wyróżniła się na tle pozostałych zuchwałością odkrywania, że upadek to forma siły. To nie jedyna tegoroczna nagrodzona, bo co 2 lata kapituła nagradza także najlepszy zagraniczny tom przetłumaczony na język polski. W tym roku wygrał chilijski poeta Raul Zurita i tłumaczka Marta Iloy-Cichocka za tom Zurita.
3: Zurita to jest monumentalny, wielowątkowy tom poetycki, w którym dość niełatwa biografia i osobiste doświadczenia Raula Zurity splatają się z tragiczną historią Chile, traumą czasów dyktatury generała Pinocheta i z pamięcią o ofiarach tej dyktatury. Ważnym wątkiem w tym poemacie jest opór wobec przemocy i możliwość zachowania ludzkiej godności wobec terroru politycznego.
2: Mówi Monika Jankowska-Kapica z Instytutu Cervantesa, z którą rozmawiała Magda Bauer z Chili Z. O nominowanych i zwycięskich książkach 14. edycji Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej przeczytacie na nagrodaszymborskiej.pl. To teraz kino. Dziś wtorek, a więc zapraszamy na pokaz pod Pałacem Kultury i Nauki. Lot kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. To tu czerwcowy program pokazów zamknie dziś Pomoc domowa. Na ekranie Amanda Seyfried i Sydney Sweeney. Nie wiem, czy wiecie, ale reżyser Paul Feig pracuje już nad kontynuacją. W filmie Pomoc domowa 2 zagra m.in. Kirsten Dunst. Premierę zaplanowano na grudzień przyszłego roku. Ale zanim spadnie przyszłoroczny śnieg, lećcie pod Pałac Kultury na pierwszą część. Start dzisiejszego pokazu już o 21.30. Wejście na leżaki od 19.30.
1: A może się wybiorę, bo nie widziałem?
2: Ja też jeszcze nie widziałam i w sumie to jest dobry plan.
1: To co, idziemy?
2: Idziemy.
1: A nie, zapomniałem, ja mam dzisiaj audycję o 20.
2: No to ty będziesz tutaj.
1: Ja będę tutaj, ty tam, umówimy się na kolejny pokaz w ramach Lot Kina Letniego pod Kinoteką.
2: To, tak jest.
0: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
1: Mam nadzieję, że miło mija wam ten letni czas z Chili Z. Hi, mi Bon Iver, Dawid Tyszkowski, Paula, Roma. Takie między innymi są nasze muzyczne propozycje w tej godzinie.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Na dobry początek tej Mary J. Blige. 3 minuty po 14. You ain't the only one.

Sensacja tegorocznego Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska niestety już poza Wimbledonem. Od jutra zatem za to Maję Chwalińską będziemy mogli podziwiać na okładce polskiej edycji Vogue'a. Trafiła na okładkę wakacyjnego wydania magazynu. Patrzę sobie właśnie na tę okładkę. No i uśmiecham się do Mai Chwalińskiej. Wciąż żywe te emocje, które towarzyszyły jej występowi w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Wczoraj się nie udało, trochę pechowo, kontuzja. Ten mecz był do wzięcia, no ale przecież przed Mają kolejne sukcesy, jeszcze wiele turniejów. Będziemy równie mocno trzymać kciuki przy kolejnych okazjach. Skoro o tenisie i Wimbledonie mowa, to za 15 minut, może trochę więcej, Iga Świątek z kolei rusza po obronę ubiegłorocznego tytułu. Oby tylko przejść ten pierwszy mecz, później wierzę, że będzie z górki. Vintage Culture w Chili Z. No to teraz przez najbliższe 3 minuty, tak pod nóżkę ode mnie.

0: that means you got your way.
1: Yo, so you're not gonna answer the phone? You see, I've been calling you, I've been blowing your phone, you gonna answer the phone. I just looked at my text, you read my text, you opened up a message, but you didn't respond.
2: Minął miesiąc od premiery nowej płyty Pauli Romy, jej trzeci studyjny album zatytułowany Z Resztek. Paula całkiem niedawno odwiedziła nas razem ze swoimi muzykami. Piękną zagrali live sesję, kto słuchał, ten wie, a kto nie słuchał, będzie mógł odsłuchać, ale też podpatrzeć, co wówczas się działo już niebawem na naszym chili zetowym YouTube. A tytułowe nagranie z płyty Z Resztek od Pauli Romy już teraz na antenie Chili Z.

Autopromocja. Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z. Autopromocja. Reklama.

0: tylko w KFC.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Po reklamie.

Oglądam, co tam dzieje się na kortach Wimbledonu. Iga Świątek rozpoczyna właśnie swój pierwszy mecz w drugiej rundzie turnieju. Przeciwniczką Amerykanka Townsend z stawką awans do rundy kolejnej. Operacja obrona mistrzowskiego tytułu obły przebiegła pomyślnie. Tu, czyli Z, 25 minut przed 15. Sydney Rose i Tom Odell już teraz u nas.

wtorek. We wtorki w Chili Z słyszymy się również o 20:00. I tak będzie także i dzisiaj. Zapraszam już teraz na ostatnie w czerwcu osobiście wyszukane dużo dobrej, przede wszystkim nowej muzyki. Przygotowałem na to nasze wieczorne spotkanie, zatem do usłyszenia, a od 15:00 przy mikrofonie, czyli Z, Kuba Lachowicz.

0: ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira, stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.

0: Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio.

0: Tu, czyli Z, na zegarach już prawie 15. W studiu pojawiła się Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kuba. Na początek zapraszam do zachęty. Narodowa Galeria Sztuki pokazuje pracę Krzysztofa Gida. Na wystawie Nigdy Was Tu Nie Chcę zobaczymy obrazy poruszające temat współczesnych gett. Krzysztof Gil ma polsko-romskie pochodzenie i na ten temat wypowiada się w swoim malarstwie. Definiuje getto jako przestrzeń, ale także jako narrację, które przyczyniają się do wykluczenia ludzi lub je usprawiedliwiają. 10 lipca możecie wybrać się na niezobowiązujące, bliskie spotkanie z Krzysztofem Gilem. Poprowadzi je kuratorka wystawy Monika Weichert. Będzie można zadać artyście pytania o jego sztukę i o interesujące Was wątki społeczne. Szczegóły na stronie zachęty. Korzenie i niebo. Muzeum Narodowe w Krakowie pokazuje polski rozdział w kolekcji kijowskiej Narodowej Galerii Sztuki. To jedno z najważniejszych ukraińskich muzeów. Tę niezwykle ważną wystawę zobaczycie w oddziale MNK w Sukiennicach.
3: To fascynujący projekt właśnie dlatego, że pokazuje obecność polską na Ukrainie artystyczną. Pokazujemy zarówno tych artystów, którzy przez swoją historię byli związani z Ukrainą, tacy jak na przykład Henryk Siemiracki, ale też artystów, których w Polsce dzisiaj zapomnieliśmy, a są wybitnymi malarzami końca XIX wieku, jak Wilhelm Kotarbiński, jeden z ulubionych artystów na Ukrainie, Polak, którego pracę o temacie religijnej i antycznej pokazujemy. Ale także mamy artystów, którzy po prostu byli kolekcjonowani w Kijowie, tacy jak Aleksander Orłowski, czy na przykład Leon Byczółkowski, a więc z klasyki polskiej historii sztuki. Myślę, że to jest pod tym względem kapitalny projekt, że właśnie widzimy taką sztukę polską, której nie znamy tutaj i te prace po raz pierwszy przyjechały do Polski.
2: Mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Korzenie i niebo, polski rozdział w kolekcji kijowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Ta wystawa czeka na Was w Sukiennicach do 18 października. Zbliża się festiwal Fredro w Łazienkach. Na spektakle w wyjątkowych okolicznościach zapraszają Teatr Klasyki Polskiej i Muzeum Łazienki Królewskie. 15 lipca, w dniu inauguracji festiwalu, przypada 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. Wtedy w amfiteatrze zobaczymy nic innego jak zemstę z muzyką na żywo. W programie także dożywocie, śluby panieńskie oraz premierowy pokaz dam i huzarów. Przez 5 dni przy podchorążówce będą toczyć się festiwalowe rozmowy. Tu znajdzie się też darmowa przestrzeń z zabawami dla najmłodszych. Nieodpłatnie skorzystacie też z pokazów wideo archiwalnych spektakli teatru telewizji, opartych na twórczości Aleksandra Fredry. To w Stajniach Kubickiego. Od 15 do 19 lipca czeka na Was Fredro w Łazienkach.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Jutro Polska będzie podzielona, bo nad morzem i na zachodzie tylko 18 stopni, a na wschodzie nawet 36. Do tego mogą pojawić się burze, one we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Na zachodzie też więcej chmur, z których spadnie deszcz. To właśnie tak będzie w środę. Jeszcze spojrzę na to, jak w nocy. Bardzo podobnie, 15 stopni nad samym morzem, 21 w centrum. Warszawa tej nocy będzie najcieplejsza.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Zapraszam. 4 minuty po 15. Jakub Lachowicz przed mikrofonem. Całe popołudnie muzycznie w Chili Z spędzimy razem, mam nadzieję. Gdziekolwiek jesteście, gramy tak, żeby było Wam dobrze. Komu na rozgrzanie, temu na rozgrzanie.
1: Chili Z. Nastaw się na letnie.
0: Komu na schłodzenie, temu na schłodzenie. Bo to, jak powiedziałem, zależy, w którym miejscu w Polsce teraz jesteście. Olivia Dean, OK, Love You, Bye. Na początek, później Feels Like Summer, wakacyjnie, upalnie Wam zagram, ale fajnie. 4 minuty po 15 w Chili Z.

Barry Can't Swim i Kimpton w Chili Z. To za nami 13 minut po 15 wtorkową porą. Już w latach 80. socjologowie zauważyli i zaczęli badać zależność między dużymi wydarzeniami kulturalnymi a turystyczną atrakcyjnością danego regionu albo miasta. I to jest festiwalowa turystyka, która wybuchła na początku lat 2000. Po pierwsze, rynek się poszerzył, bo kiedyś było tylko na przykład Glastonbury, później długo, długo nic. A festiwali zaczęło być coraz więcej, bo światowe gwiazdy zaczęły wykraczać poza dobrze znane im europejskie przystanki i na tym skorzystaliśmy my, Polacy, bo Polska dołączyła do tych państw, które mogły legitymować się przynajmniej jednym flagowym wydarzeniem muzycznym. I nagle okazało się, że popyt na wielkie muzyczne wydarzenia wzrasta. Kwestia demograficzna też ma dużą rolę, bo właśnie, jeżeli spojrzeć na największe światowe festiwale lat 90., jak chociażby słynny Woodstock 99, to można odnieść wrażenie, że widownia składała się na nich wyłącznie z dwudziestokilkulatków. Dzisiaj, proporcje się odwróciły, bo oczywiście są stali festiwalowi bywalcy, którzy nie rezygnują z jeżdżenia na koncerty, ale w ślad za nimi poszli ci młodsi. Festiwalowicze 30+ stanowią największą część audytorium. Organizatorzy też często dopasowują line-upy do tych ich oczekiwań. I na przykład w tym roku pierwszy dzień openera, proszę bardzo, Florence and the Machine i DXX grające obok siebie. To jest tylko jeden z takich przykładów. W 2002 roku na festiwalowej mapie pojawił się opener. Dwie pierwsze edycje były zdominowane przez muzykę elektroniczną. Już podczas trzeciej w line-upie znaleźli się na przykład Pink, a później Lauryn Hill. I to był pierwszy polski festiwal multigatunkowy. Teraz jeszcze chciałbym powiedzieć w skrócie, jak wybrać się na taki festiwal. Najpierw stwórzmy listę festiwali, które chcemy zobaczyć. Zobaczmy, kto na nich gra. A bilety kiedy kupować najlepiej? No tutaj szkoły są dwie, bo albo kupujemy w tej pierwszej puli, a jeszcze przed ogłoszeniem gwiazd w ciemno, albo czekamy trochę dłużej i płacimy też trochę więcej za bilet, a także za transport i noce. To już zależy od was. Opener się zaczyna, panie i panowie, a my gramy w Chili Z teraz Florentynę i jej maszynę.

0: można to przejść, przemilczeć, przepalić, przegadać i wyprzeć też można. Kasia Nosowska i Błażej Król w Chili Z, 24 minuty po 15. Fale upałów, które przetaczają się przez nasz kraj, powodują gwałtowny wzrost temperatury polskich wód. Latem średnia temperatura z rzek wynosi około 16 stopni, a 29 czerwca, czyli wczoraj, w Wiśle w Zawichoście odnotowano aż 29 stopni temperatury wody. Wyraźnie ocieplił się też Bałtyk. W Łebie i Dębkach temperatura wody osiągnęła 25 stopni. Bardzo ciepło. To jeden z najwyraźniejszych przejawów ocieplenia klimatu. Za moment Somber czy Hot Chip. Letnio wam zagram upalnie wręcz w Chili Z, więc polecam zostać blisko.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów. Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
1: Po reklamie.

time to bring love. I feel like preaching now.

Melody of Love, Hot Chip, czyli Z, 21 minut przed 16. Tymczasem amerykański Instytut Filmowy zdecydował się zaktualizować swoją słynną listę 100 Years, 100 Loves, uznawaną za jedną z najważniejszych list, jeżeli chodzi o takie filmy. I to jest lista, która pokazuje nam najzabawniejsze filmy wszechczasów. Z okazji setnych urodzin Mela Brooksa organizacja ogłosiła, że pierwsze miejsce zajmują od teraz Płonące siodła z 1974 roku. Do tej pory był to film, który był na 6. miejscu, liderem od momentu opublikowania zestawienia w 2000 roku pozostawał film Billy'ego Wildera Pół żartem, pół serio z Marilyn Monroe. Natomiast teraz amerykański Instytut Filmowy zdecydował się symbolicznie oddać pierwsze miejsce temu twórcy, który od lat żartował, że jego komedia jest znacznie zabawniejsza od klasyka Wildera właśnie. Jak stwierdził prezes i dyrektor generalny wspomnianego instytutu, ma rację. Instytut z radością naprawia ten błąd z okazji jubileuszu reżysera. Mel Brooks pozostaje zresztą jedynym filmowcem, który ma aż 3 produkcje w pierwszej 15 tego zestawienia, bo oprócz Płonących siodeł jeszcze są producenci, to miejsce 11 i na 13 miejscu jest młody Frankenstein. Najzabawniejszy film wszechczasów, proszę bardzo, gdyby ktoś się chciał pośmiać, to Płonące siodła.

Two Time. Tak się nazywa ta piosenka. The 1975 w Chili Z na 10 minut przed 16. O 16 zajrzymy na mapy pogody, powiem wam, jak będzie jutro, a będzie ciekawie pogodowo. Ale zanim 16, to przeniosę was na ulicę Nowego Jorku, gorącego, upalnego, miejska dżungla. I to będzie piękna piosenka Paloma Faith właśnie o tym mieście. New York, i zwróćcie uwagę na piękne chórki.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nowe wysokie obcasy Extra już w sprzedaży. Zdrowie nie zawsze zaczyna się od kosztownych terapii i technologicznych nowinek. Częściej rodzi się z codziennych nawyków. Snu, ruchu, odpoczynku. Kup nowe wysokie obcasy Extra. Numer dostępny z suplementem diety, kolagenem do picia Primabiotic Collagen.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
0: Po reklamie.

0: Cílízet. Pogoda.
1: Nocą najchłodniej będzie na północy, tutaj do 13 stopni, 18 spodziewamy się w centrum i w górach, do 21 na południowym wschodzie. Uwaga, miejscami mogą pojawiać się opady deszczu, na południu, na zachodzie i w centrum również zagrzmi. Jeżeli chodzi o środę, ta również podzielona pogodowa, 18 stopni tylko w okolicach Zielonej Góry, a 36 w okolicach Lublina. 33 to Kraków, Warszawa, 29 Łódź, 20, tyle jutro w Trójmieście.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Hejka kochani, 16 minęła. We wtorek słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Odessa, Yellow House, Heavier, bardzo dobry numer. Kto w samochodzie, nie żałujcie sobie sprzętu.
0: Chili Z. Nastaw się

dziewczyny z All Saints, z Williamem Orbitem w tle i oczywiście z filmem Niebiańska plaża, bo właśnie z tego obrazu pochodził numer Pure Shores, który wam przypomniałem, czyli Z. 12 minut po 16, to teraz będzie o najdłużej panującej królowej Wielkiej Brytanii, a także najdłużej rządzącej głowie państwa na świecie. W czasie swojego panowania przeżyła 15 brytyjskich premierów, 14 prezydentów Stanów Zjednoczonych, a mowa oczywiście o królowej Elżbiecie II. Z okazji jej setnych urodzin londyńska The King Gallery przygotowała wyjątkową ekspozycję Królowa Elżbieta II i jej życie z klasą. I to nie jest zwykła wystawa kostiumów, bo to jest opowieść o życiu monarchini, ale właśnie widziana przez pryzmat dodatków, ubrań i do tego jeszcze procesu ich powstawania. W sumie ponad 300 obiektów na tę ekspozycję się składa. Suknie, kapelusze, buty, biżuteria, próby, projekty, próbki tkanin, korespondencja projektantów z dworem królewskim, a około połowa prezentowanych eksponatów pokazywana jest po raz pierwszy publicznie. Narracja wystawy prowadzi nas przez wszystkie etapy życia przyszłej jeszcze wtedy królowej. Pierwsze sale poświęcone są dzieciństwu księżniczki Elżbiety i jej młodzieńczym kreacjom, następnie okres wojny, narzeczeństwa i małżeństwa z księciem Filipem i kreacje z pierwszych lat panowania. Jednym z najważniejszych punktów tej wystawy są dwie najsłynniejsze, myślę, suknie XX wieku, czyli suknia ślubna i do tego jeszcze suknia koronacyjna. Na wystawie można też zobaczyć płaszcze przeciwdeszczowe, spódnice w szkocką kratę, stroje z rodzinnych uroczystości, jedwabne chusty. I jednym z najciekawszych atutów tej ekspozycji jest pokazanie procesu powstawania królewskich strojów, więc możemy zobaczyć odręczne szkice projektantów i notatki, które dokumentują współpracę Elżbiety II z projektantami. Coś niezwykłego. To ogromne zainteresowanie publiczności sprawiło, że Royal Collection Trust zdecydowała o przedłużeniu tej wystawy i można ją oglądać do 18 kwietnia. Jeżeli będziecie w Londynie, to się nie wahajcie, to w The King Gallery przy pałacu Buckingham właśnie. Ex-Ambassadors, Smoke on the Highway, czyli za teraz 15 minut po 16.

0: tobą na chacie. Daria Zawiałow, czyli Z. Daria, która w tym roku nie koncertuje, jednak zrobiła wyjątek. Przedwczoraj pojawiła się na PGE Narodowym, zaśpiewała oczywiście z Dawidem i z Vito. I oczywiście było to i ciebie też, i na dodatek bardzo. I ponownie państwo wystąpili w komplecie, ale czekamy na nowości. W przyszłym roku będzie trasa, nowy materiał. To właśnie u Darii Zawiałow. O innej Darii jeszcze dzisiaj będę wam opowiadać, bo o Darii ze Śląska. Z bardzo ważnego powodu, więc polecam być blisko. Na zegarach mamy 25 minut po 16 i tak wam gramy w Upalnym, czyli Z.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Po reklamie.

and Olive, czyli Z, to za nami Samara Singh, czyli Z właśnie. 19 minut i będzie 17. Przez całe wakacje w Muzeum Fabryki w Łodzi będzie można zobaczyć wystawę Pablo Picasso i inni kubizm. Od jutra na zwiedzających będzie czekać 29 oryginalnych prac graficznych i rysunkowych wybitnych artystów XX wieku, którzy właśnie prezentują jeden z najważniejszych nurtów w historii sztuki. To wszystko w Muzeum Fabryki i tam zobaczymy dzieła m.in. Leszka Rózgi, Stefana Kregiera czy Pabla Picassa. Wśród prezentowanych obiektów są m.in. prace z kolekcji z lat 1904-1937, to 15 Drawings, a także grafiki i rysunki udostępnione przez partnerów tej wystawy. Według organizatorów ta wystawa może być okazją do bliższego poznania kubizmu i nie chodzi jedynie o wskazanie jego charakterystycznych cech, tylko w specjalnym komunikacie cytują wybitnego historyka sztuki, pana Mieczysława Porębskiego, który napisał o tym kierunku, że w sferze świadomości wizualnej był tym, czym dla świadomości intelektualnej było powstanie nowej logiki, matematyki czy fizyki. Bo kubizm zmienił sposób myślenia o sztuce i wpłynął na sposób postrzegania świata. Ekspozycję Pablo Picasso i inni kubizm można oglądać od 1 lipca do 31 sierpnia w Łodzi właśnie. Tu i teraz. 21 gram. Czyli za 18 minut przed 17.

Graceland, Yearbox, czyli Zed. Tanecznie się nam zrobiło, 12 minut i będzie 17. To teraz powędrujemy sobie do Szwecji, tam właśnie trio Peter, John i Bjorn, panowie, którzy tworzyli taką szeroko pojętą muzykę alternatywną w 2000 roku i w 2006 wydali swój największy przebój zatytułowany Young Folks. I tak się grało, również w Polsce było o tym głośno, ale prawdziwy sukces ta piosenka odniosła, kiedy została wykorzystana w pewnym serialu, a nawet nie jednym. I teraz muszę Państwa bardzo przeprosić, ale nie pamiętam, jaki to był serial. Ale jak zagrałem to niedawno koleżance, to zaczęła krzyczeć: a, to z mojego serialu ukochanego. Tak, tak. Nie pamiętam z jakiego, ale gdyby ktoś wiedział, to można dać znać. Będę wdzięczny. A poza tym to pewna wróżka kiedyś mi powiedziała, że jak piosence gwiżdżą, to będzie przebój na 100%. I tutaj się to sprawdziło. Young Folks, dawno niesłyszane, Peter,

0: Young Folks, Peter Bior and John, czyli Z. No i tak mówiłam, nie pamiętam z jakiego serialu, ile zadzwoniła Alicja z Krakowa i podpowiedziała, że chodzi o serial Gossip Girl. Okej, tak? Znalazłem jeszcze dwa czy trzy tytuły takie mniej znane. Alicja z Krakowa jest poszukiwana teraz. 321-321-500. Alicja, gdybyś mogła zadzwonić do radia, to bardzo chętnie bym z tobą porozmawiał i bym ci coś wysłał za tę odpowiedź. 321-321-500. Ale tylko Alicja z Krakowa teraz powinna zadzwonić.
1: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Po reklamie.

0: Cz. Pogoda.
1: Fale upałów już w odwrocie. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz chłodniej. Nawet już dzisiaj to widać, bo obecnie w Rzeszowie najcieplej, 33,5. Słubice, które ostatnio pobiły rekord Polski, mają tylko 20. Środa z opadami deszczu prawie w całym kraju, przelotnymi, do tego burze będą się przetaczać przez Polskę. 18 stopni najchłodniej w okolicach Zielonej Góry, 20 Trójmiasto, 32 Małopolska, 34 tyle jutro na Mazowszu.
2: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 17 minęła. We wtorek słuchacie Chili Z. Znalazłem już Alicję, Alicja się odezwała, dziękuję. I właśnie po to są słuchacze, najlepsi na świecie, zawsze. Słyszeli Państwo nową Phoebe Bridgers?
3: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Jeżeli nie, to teraz będzie okazja. Numer nosi tytuł Lost Boys i zagram go teraz, później Paradis, Toi et moi, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka. Tak wam gramy w upalnym, letnim, wakacyjnym Chili Z.

nie puścił teraz Taylor Swift, jakby co, to Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka i Boys, Boys, Boys w Chilizat. 12 minut po 17. Dzisiaj mamy ostatni dzień czerwca, ostatni dzień miesiąca dumy i z tej okazji Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprezentowała nową odsłonę kampanii Pora na Równość. Tegoroczne działania tej kampanii koncentrują się na prawach osób transpłciowych oraz potrzebie stworzenia jasnych i dostępnych przepisów dotyczących prawnego uzgodnienia płci. I głównym elementem tej kampanii jest krótki spot wideo, który poprzez codzienną, pozornie zwyczajną sytuację pokazuje trudności, z jakimi na co dzień mierzą się właśnie osoby transpłciowe w kontakcie z procedurami, które obowiązują. Materiał zwraca uwagę na kwestie związane z tożsamością, zgodnością i prawem do samostanowienia i stał się tym samym punktem wyjścia do szerszej dyskusji o koniecznych zmianach systemowych. Mimo zmian wprowadzanych w ostatnim czasie, osoby transpłciowe nadal napotykają liczne przeszkody wynikające z niejednolitej praktyki sądowej oraz braku kompleksowych regulacji ustawowych. Istotnym momentem była uchwała Sądu Najwyższego z marca rok temu, która zakończyła obowiązek pozywania rodziców w sprawach dotyczących zmiany oznaczenia płci w dokumentach, ale zdaniem fundacji nie rozwiązało to wszystkich problemów, bo w praktyce procedury nadal bywają długotrwałe, nieprzewidywalne i do tego obciążone formalnościami. W związku z tym organizacja apeluje o wprowadzenie przejrzystych przepisów, które regulują proces prawnego uzgadniania płci i proponowane rozwiązania opierają się na modelu samoidentyfikacji płciowej, który według fundacji pozwoliłby ograniczyć bariery administracyjne i zapewnić większe poszanowanie praw osób transpłciowych. Kampania Pora na Równość ma zwrócić uwagę właśnie na te kwestie i zachęcić do dyskusji o zmianach, które mogłyby poprawić sytuację osób transpłciowych w Polsce.

0: płynący utwór. Przypomnieliśmy sobie, jak radio grało. No nie mogę. 2026-2001, 25 lat temu. Ale wstyd. Więc TTO i specjalna wersja jej wielkiego przeboju Night 2001 Remix, tak to się dokładnie nazywało. Sama TTO pochodzi ze Szwecji, jest siostrą przyrodnią Nynajczery i człowieka, który nazywa się Igulajczery, który nagrał jeden, ale wielki przebój Save Tonight, grany jakiś czas temu, to akurat bardziej rockowa nuta. O, a wiecie, że TTO nagrała kiedyś nową wersję Feels Like Heaven Fiction Factory. Wyszło jej to bardzo dobrze, bo nawet umieściła ten utwór na składance największych przebojów. Co akurat budzi mój delikatny uśmiech, że TTO, która ma no, trzy przeboje na tak zwany krzyż, nagle wydała składankę z największymi przebojami, a jeden z tych trzech przypomniałem wam w Chili Z.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Autopromocja.
3: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 wycieczka przez gatunki, klimaty i epoki, czyli audycja Osobiście Wyszukane.
4: Osobiście Wyszukane to program, w którym odkrywam dla was to, co nowe i nieznane, oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Zapraszam, Bartek Gruszewski.
3: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Po reklamie.

trochę soulu, czyli The Moon Above, to za nami 22 minuty i będzie 18. Po sukcesie londyńskiej odsłony House of Kong, Gorillaz ogłosili, że ich interaktywna wystawa teraz zawita do Nowego Jorku. To właśnie tam fani będą mogli się zanurzyć w świecie wirtualnego zespołu, poznając jego historię, bohaterów i kulisy powstawania tego jednego z najbardziej oryginalnych projektów muzycznych ostatnich dekad. House of Kong to jest imersyjna ekspozycja, która została otwarta rok temu z okazji 25-lecia Gorillaz i twórcy zapowiadają ją jako możliwość zajrzenia za kurtynę do niewidzialnego świata Gorillaz. W sumie zwiedza się to około godziny i wtedy można przemierzyć kultowe Kong Studios, poznać historię zespołu i jego fikcyjnych członków, a całość łączy muzykę, animację, grafikę i interaktywne instalacje, dzięki czemu jest to coś więcej niż tylko taka zwykła wystawa. Nowojorska edycja zostanie otwarta dokładnie 1 września i potrwa do końca września. I wystawa w Nowym Jorku zakończy się dzień przed koncertem Gorillaz w Madison Square Garden, który odbędzie się w ramach trasy promującej The Mountain. I jeszcze w styczniu zespół po raz pierwszy wystąpi również w Indiach. I w ten sposób panowie kontynuują swój intensywny okres koncertowy i świętowanie kolejnego rozdziału swojej historii. Ale, co ważne, przypominam, że Gorillaz wystąpią również w Polsce 13 sierpnia podczas Bittersweet Festival, to w Poznaniu. Będziemy na miejscu i wy też będziecie, oczywiście. Zagrajmy więc Gorillaz, Tame Impala, numer nosi tytuł New Gold i proponuję go teraz w Chillizat.

0: bardzo ciekawy czas i do bardzo ciekawego duetu. Yellow, którzy na początku, pod koniec lat 70. tworzyli zespół i swoje demo zapakowali, wyobraźcie sobie, do samolotu i wybrali się do USA, żeby tam je pokazać światu. Dotarli do samych The Residence i prowadzonej przez nich wytwórni i ich nagrania tak ponoć się tam spodobały, że od razu zaproponowano im kontrakt. Później do zespołu dołączył wokalista Dietrich Maya i to jest bardzo ciekawa postać, bo na przykład on współpracował z Grzegorzem Ciechowskim, Stanisławem Sojką, wyprodukował Big in Japan grupy Alphaville, ze Zbigniewem Zamachowskim też wyreżyserował kilka filmów, współpracował z Małgorzatą Potocką i to jest człowiek, który bardzo kocha Polskę. Nawet była taka informacja, że mieszkał w Polsce, nie wiem czy dalej tak jest. Więc zagram wam teraz Part Love, doskonałe brzmienie, tak jak Yellow teraz powinno powiedzieć. Wspomnijmy dobre czasy w muzyce.
1: Hi, this is Dieter Meyer. I'm tuning into Chilizet. Oh.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Po reklamie.

0: Zestaw się
1: na Letni Chill Out.
2: Tu, czyli Z, we wtorek, minęła 18:00, w studiu Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Na trasie letnich festiwali filmowych dobrym przystankiem jest 26. MFF Sopot Film Festival. W programie od 4 do 12 lipca kilkadziesiąt fabuł, dokumentów i krótkich metraży. Wśród nowości na przykład Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Reżyserka Emi Buchwald jest gościnią festiwalu. Wśród pokazów specjalnych jest ten z widokiem na morze. Film Wielki Błękit w wersji reżyserskiej w formule Silent Cinema. Poza tym trzy filmy Agnieszki Smoczyńskiej, Fuga, Silent Twins i Córki Dancingu. Wśród dokumentów jeszcze przed polską premierą kinową Kandydaci Śmierci. Trójka przyjaciół od najmłodszych lat co roku wyjeżdża wspólnie na wakacje, kręcą horrory w niezwykłych miejscach w Polsce. W tle toczą ważne życiowe rozmowy. Ten film zdobył aż 3 nagrody podczas tegorocznego Millennium Docs Against Gravity, w tym tę najważniejszą nagrodę publiczności. Na Sopot Film Festival zobaczycie go już 8 lipca. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na nowe wystawy, w tym na Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. Ta ekspozycja naprawdę robi wrażenie, aż 650 obiektów w 12 rozdziałach. Rozdziały odpowiadają różnym miastom, takim jak Łódź, Praga czy Paryż, w różnych okresach, od lat 30., kiedy surrealiści zwiastują nadejście nazizmu, po lata 60., kiedy surrealiści występują przeciwko wojnom, rasizmowi i dominacji klasowej.
4: Na wystawie zobaczymy oczywiście całą plejadę. Poza Vikasem mamy Maxa Ernsta, mamy Hansa Bellmera, Leonore Carrington, międzynarodowe nazwiska, ale to, co jest niezwykłe w tej wystawie, to to, że pokazujemy również artystów mniej znanych, na przykład Wolfgang Palen, Kurt Seligman, pokazujemy pracę Kati Hornej, niezwykle zaangażowanej węgierskiej Żydówki, która emigruje również z Węgier najpierw do Hiszpanii, a następnie do Meksyku, więc wystawa ta poszerza ten już trochę skostniały kanon surrealizmu o nowe nazwiska i świeże spojrzenie na ten ruch.
3: Mówi współkuratorka wystawy Magda Lipska. Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm w MSN-ie. Ta wystawa już trwa i ma dedykowany program filmowy. Szczegóły znajdziecie na artmuzeum.pl. Teraz kino, jak już było o filmach. Dziś wtorek, a więc zapraszamy na pokaz pod Pałacem Kultury i Nauki. Lot kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. To tu czerwcowy program pokazów zamknie dziś Pomoc domowa. Na ekranie Amanda Seyfried i Sydney Sweeney. Paul Feig, reżyser, pracuje już nad kontynuacją. W filmie Pomoc domowa 2 zagra m.in. Kirsten Dunst, a u jej boku jako mąż Paul Anthony Kelly, znany z filmu o Johnie Kennedym. Premierę zaplanowano na grudzień przyszłego roku. Do nowego filmu jeszcze mamy trochę czasu, a dziś pod Pałacem Kultury i Nauki już za kilka godzin. Do zobaczenia pierwsza część, start pokazu o 21.30.
0: W pogoni za kulturą. Lato w Kino Z.
2: Kino letnie, ciepła noc, miwi ludzie. Fajny wieczór w sumie, gdyby ktoś nie miał planów, to jak najbardziej polecamy. 5 minut po 18, Jakub Lachowicz, dzień dobry, zapraszam na jeszcze jedną godzinę.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Ależ teraz letnio zagram Jessie Ware, I Could Get Used to This, później Empire of the Sun, Changes między innymi, a później zajrzymy do naszego koncertowego studia, tam wystąpiła Daria ze Śląska i za chwilę więcej o tym wam opowiem.

0: Olive, czyli Z. Tak liczę sobie, przypominam na szybko, że w sumie mieli jeden wielki przebój, właśnie ten. Później niemiecki producent ATB stworzył swoją wersję, ale jednak co oryginał, to oryginał. Olive z płyty Extra Virgin. No, wszystko zawsze ładnie pasuje, prawda? 16 minut po 18. Jakiś czas temu w naszym Chili Z Live Session wystąpiła wspaniała Daria ze Śląska ze swoim materiałem z najnowszej płyty. Zaśpiewała wspaniale i już teraz chciałbym zaprosić Państwa na kanał na YouTubie Chili Z, bo tam cały zapis tego koncertu. A żeby Was zachęcić, żeby kliknąć, to posłuchajmy dwóch utworów z Chili Z Live Session. Było to niezwykłe, Daria jest w świetnej formie, jest to świetny materiał i polecam zwrócić uwagę na tekst. A po obrazek zapraszam kanał YouTube na Chili, kanał Chili Z na YouTube, nie kanał YouTube na Chili Z. Tak. Pan ze stolicy, na początek, później niespodzianka muzyczna.
1: Chili Z Live Session. Daria ze Śląska.

0: Maria ze Śląska. Prosto z Chilizet Live Session. Byli w to akurat oczywiście Cesarzowa, 98 rok. Płyta, która zmieniła trochę podejście do muzyki Cher. A tutaj Daria ze Śląska. Prima Doma, jak ci się podobało?
1: Zaskoczyłeś mnie.
0: Tą wersją?
1: Tą wersją i tym pytaniem. Podobała mi się. Była bardzo eteryczna, delikatna, taka jak to radio.
0: Ładnie to powiedziałaś. Prima Doma tutaj w studiu jest, ale to jeszcze nie piątek. To jest dopiero wtorek. Prima
1: ja
0: Doma...
1: tylko siedzę tutaj sobie jako osoba towarzysząca twoja.
0: Żeby słuchać Cher, to tak. Czy Darii ze Śląska?
1: Dokładnie.
0: No dobra, fajnie jest, tak spokojnie dzisiaj. Dobrze, Prima Doma dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Do piątku. Gramy dalej. Aaron Fraser to za chwilę Into the Blue, ale to nie będzie smutny numer, czyli za...
2: Autopromocja. Klasyki muzyki chilloutowej.

0: audycji Esencja Chill Auto. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

Rogers, czyli Zed, Burning to za nami. Jako gatunek ludzki zostaliśmy stworzeni do życia we wspólnocie i potrzebujemy jej właśnie do tego, żeby czuć się bezpiecznie, choć oczywiście liczą się też różne walory i to wszystko ostatnio oferują nam kluby, na przykład biegowe, albo aplikacje sportowe, gdzie mamy do czynienia z podobnymi sobie i dopingującymi nas osobami, dzięki czemu ponoć łatwiej możemy znaleźć wśród tych osób potencjalnego partnera albo partnerkę. Grupy i kluby zrzeszające miłośników różnych dyscyplin sportowych to kompas, bo umożliwiają wstępną tak zwaną kustomizację partnera i ograniczają cenny czas. I nie musimy wtedy poruszać się po przypadkowym, nieznanym terenie, tylko mamy już na przykład jedno wspólne zainteresowanie. A naturalność odruchów i instynktów w tym przypadku jest szczególnie ważna, bo ilości dopaminy i adrenaliny, jakie nasze organizmy produkują dzięki aktywności fizycznej, sprawia, że wspólne uprawianie sportu, obudowane bliskością, staje się silnym bardzo indykatorem uczuć i emocji, więc jak najbardziej jest to jakiś pomysł. Czyli zamiast Tinderów i innych takich, to wystarczy sobie zainstalować teraz aplikację do biegania. Chociaż zastanawiam się, czy moda na aktywność może się okazać kolejnym internetowym trendem, bo obecnie klubów sportowych jest tak wiele, że można swobodnie w nich wybierać. Jednocześnie kryteria, które charakteryzują daną grupę czy jednostkę, są na tyle precyzyjnie zdefiniowane, że szybciej trafimy na kogoś, z kim wspólnie spędzony czas przyniesie nam po pierwsze motywację, po drugie frajdę, a potencjalnie możliwe, że tak poznamy bliższą osobę. Oczywiście podobne schematy można przełożyć na inne społeczności i zainteresowania, jednak jest taki boom swoisty na sport i coraz częściej i coraz więcej ludzi wybiera zostanie jego częścią właśnie. Więc może jakby, jeżeli wam nie idzie w innych aplikacjach, to zainstalujcie sobie biegową, spróbujcie. Run Cluby są może w ten sposób. Lazy, I don't know, teraz w Chilizat.

Wszystko, czego dziś chcę, zaśpiewała Monika Brodka. To jej wersja tego wielkiego przeboju. Cover to za nami, 10 minut przed 19. To teraz będzie jeszcze jeden cover, pozwólcie. Mamas and the Papas. To jest zespół kultowy, amerykański. I numer, który powstał w zimowy dzień, wyobraźcie sobie, kiedy to członkowie zespołu Mamas and Papas wyjechali do Nowego Jorku, wyprowadzili się i tęsknili za ciepłem, które było w Los Angeles akurat, i napisali o tym piosenkę California Dreamin' właśnie. Później po ten utwór sięgnęło wielu wykonawców, m.in. R.E.M., America, Jose Feliciano też, Carpenters, George Benson czy zespół The Beach Boys. Sama historia tego zespołu jest dość wstrząsająca, bo tam każdy

każdym coś miał. Cztery osoby, dwa trójkąty miłosne, no tam bywało różnie, ale wiadomo, szalony płomień szybko się spala i kariera się spaliła. Ale pozostała muzyka. California Dreamin' ode mnie na koniec. Jakub Lachowicz, dziękuję. Słyszymy się w Chillizet jutro o nietypowej porze, o 7 rano.

reklama. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: To jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Po reklamie.

sentymentem wspominam ten czas, kiedy twórczość duetu Groove Armada bliższa była klubowym chilloutom niż klubowym parkietom. Tak było na początku ich kariery, tak było na ich pierwszych dwóch płytach. Na tej trzeciej no także, aczkolwiek na albumie Goodbye Country, Hello Nightclub, bo o nim mowa, panowie z Groove Armady zdecydowanie skręcili już w stronę parkietów, zabawy, tańca. No ale są na tym albumie takie właśnie piękne, chilloutowe perełki jak ta, od której zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, Sun Toucher, Groove Armada. O tyle nieprzypadkowo, że już za moment minie 25 lat od premiery tego właśnie trzeciego studyjnego albumu Groove Armady. No to zostańmy jeszcze przez moment w towarzystwie tego duetu i tej płyty, no bo to na tym albumie znalazł się chyba największy z dotychczasowych, ze wszystkich nagranych przez Toma Findlaya i Andy'ego Cato przebojów. Który to przebój? Myślę, że go dobrze pamiętacie. A ja się nie przywitałem. Dobry wieczór. Osobiście wyszukany Bartek Winczewski. Zapraszam do 22:00.

Nie wiem, czy przed wokalistką o pseudonimie King, która przed momentem dla nas śpiewała, jakaś większa, spektakularna kariera. Szczerze mówiąc, jest mi to obojętne. Ważne, że tu i teraz King brzmi bardzo przyjemnie. Jej debiutancka epka wyprodukowana przez weterana sceny drum and bassowej Shy FX-a. Tutaj artysta dał wyraz swoim ciągotą ku brzmieniom z kręgu R&B i też wyszło bardzo ciekawie. Nie no, żartuję. Mam nadzieję, że King urośnie na całkiem dużą postać na soulowej scenie z Wysp Brytyjskich i nie tylko będziemy przyglądać się jej karierze. Tymczasem myślę już o tym, co wydarzy się dokładnie za tydzień, 7 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie. Po kilkunastu latach przerwy, już nawet nie liczę, ile dokładnie lat minęło od ostatniej wizyty grupy The Roots w Polsce, na pewno kilkanaście. Wybaczam im, że także od kilkunastu lat nie wydali nowej płyty, no ale przyjeżdżają Questlove, Black Thought i ich koledzy już za tydzień, mniej więcej o tej porze w Warszawie pod chmurką, oby nie padało, na letniej scenie

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.

Wszystko się zgadza, to naprawdę głos Petera Gabriela. Pojawił się on w nagraniu zatytułowanym Beyond Brilliant Haze, nagraniu sygnowanym przez projekt Everything is Recorded. Opowiadałem o nim wielokrotnie. To jest projekt, za którym stoi Richard Russell, człowiek, który stoi także za karierami między innymi Adele, Radiohead, The White Stripes, MIA i dziesiątek innych artystów. Richard Russell, szef Spiritus Movens, wytwórni XL Recordings, chyba najważniejszej płytowej wytwórni ostatniego co najmniej dwudziestolecia, chociaż już w latach 90. w barwach XL nagrywali swoje najpopularniejsze płyty, choćby The Prodigy. Wracając do projektu Everything is Recorded, to jest takie poboczne przedsięwzięcie Richarda Russella, który co jakiś czas skrzykuje zaprzyjaźnionych muzyków, zamykają się w studiu nagraniowym, no i tworzą spontanicznie, w krótkim czasie, bez całej tej wielkiej, poważnej otoczki pod tytułem nagrywamy album. Nie, tam chodzi o wspólne muzykowanie. Co z tego wyjdzie, to wyjdzie. Szczęśliwie wychodzą rzeczy świetne, takie jak to właśnie nagranie. Peter Gabriel w lewym narożniku, w prawym rapper IDK. Ciekawe. Nieprawdaż? Skoro już jesteśmy przy wytwórni XL Recordings, to właśnie w jej barwach debiutowały lat temu już 11 siostry Liza Kinde i Naomi Diaz, lepiej znane jako duet IBI. IBI w języku Yoruba znaczy bliźniaczki. No i właśnie bliźniaczki Diaz właśnie wydały nową płytę. Album nosi tytuł Offering. Mnie z tej płyty szczególnie w ucho wpadła ta miła piosenka zatytułowana Hurry, Hurry.

Połowa roku 2026 właśnie za nami. Mam mocną płytową kandydatkę do tytułu płyty półrocza. Niech będzie. To właśnie Kelsey Lou i jej nowy album So Help Me God. Warto było czekać te 7, może nawet 8 lat od czasu, jaki upłynął od poprzedniego albumu Kelsey Lou. Słychać, że artystka czasu tego nie zmarnowała. Running to Pain. Płyta, która wychodzi z soulu, ale bardzo szybko pochłania zupełnie inne brzmienia, gatunki. Robi się takim... No właśnie, czasami brakuje słów, żeby opisać to, co najmocniej działa na emocje, więc zostawmy to w sferze niedopowiedzianego. Po prostu posłuchajcie So Help Me God, nowy album Kelsey Lou. Mam nadzieję, że kiedy usłyszymy się tu w grudniu i będziemy podsumowywać cały ten rok, ten album znajdzie tutaj swoje mocne miejsce. No to jeszcze jedna piosenka z tej właśnie płyty.

Już tylko 12 dni będziemy cieszyć się całą nową płytą Kelali. Album New Avatar w przyszły piątek 10 lipca. Nie mogę się doczekać. Te kilka singli, które w międzyczasie Kelela pokazała, ujawniła, fantastyczne. Najnowszy duet z AK Polem, niejakim Ada Time. To jest chyba ostatnia już tej płyty zapowiedź, chociaż kto wie, może artystka jeszcze jedną wędkę na nas zarzuci, zanim pokaże za te 12 dni cały swój nowy album. Czekam niecierpliwie, tymczasem ucieszyła mnie bardzo ta nowa rzecz od berlińskiej wokalistki Clary Hill, niegdyś pierwszy głos kolektywu Jazza Nova, bardzo często pojawiająca się na płytach różnych artystów wydawanych przez prowadzoną rękoma muzyków Jazza Nowy wytwórnię Sonar Collective. Później na dobre kilka lat słuch o Clarze Hill zaginął, aż do dzisiaj, kiedy właśnie wydała nową piosenkę. Ona nosi tytuł Better, gościnnie, a w zasadzie wespół stworzony ten numer z producentem Crack Zatkiem. I tym właśnie akcentem kończymy już pierwszą godzinę dzisiejszych osobiście wyszukanych w Chili Z. Zostańcie na godzinę drugą. Zostaniecie, prawda? Prawda?

DJ Magic, slow motion, taka oto zaginiona perełka z lat 90. Na dobry początek drugiej godziny dzisiejszych osobiście wyszukanych. Za oknem wciąż widno, kocham ten czerwcowo-lipcowy czas i te momenty, kiedy na zegarze już po 21.00, a cały czas jasno za oknem. No i jeszcze przez jakiś czas będziemy się tym cieszyć, choć dnia od kilkunastu już dni niestety ubywa. J Magic, slow motion. Będę musiał zagłębić się w całą tę płytę. Artysta na co dzień znany z produkcji drum and bassowych, ale od czasu do czasu dawał upust również ciągotą w stronę szeroko rozumianego chilloutu, down tempo, lounge'u, zwał jak zwał. Przyjemne, nieprawdaż? No to teraz równie przyjemnie, choć zupełnie inaczej. 3 lata czekaliśmy na nową piosenkę autorstwa PJ Harvey. Tyle czasu minęło od premiery jej ostatniego albumu. No i oto pojawił się Voyager, singiel, który artystka stworzyła na zamówienie, zaproszenie brytyjskiego fizyka Briana Coxa. Polly Jean poproszona została o stworzenie utworu do nowej odsłony jego widowiska naukowego pod tytułem Emergence. Punktem wyjścia do stworzenia piosenki stała się sonda Voyager 2. Jak wyjaśniła PJ Harvey, od lat fascynowała ją historia obu sond Voyager oraz ich podróż poza granice Układu Słonecznego. Czy tak brzmieć będzie powstająca właśnie nowa płyta PJ Harvey? Czas pokaże. Tymczasem Voyager, premiera od PJ Harvey. Z wielką przyjemnością sięgam po to nagranie. W osobiście wyszukanych PJ Harvey uwielbiam. Nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności.

Nie miałbym nic przeciwko, gdyby w takim kierunku PJ Harvey poszła na swojej powstającej właśnie nowej płycie. Będziemy jej wypatrywać Voyager, czyli kosmiczna podróż od Polygene Jean za nami, tymczasem w osobiście wyszukanych. Tak jak uwielbiam PJ Harvey, tak uwielbiam również Beth Orton. Ona zawsze stała gdzieś z tyłu tych bardziej znanych koleżanek, choć nigdy nie brakowało jej nic, co gdyby tylko chciała, tak sobie myślę, mogło ustawić ją w pierwszej linii muzycznej sceny. No, ale ona chyba tak właśnie woli. Trochę z boku, trochę po cichu, bez zbędnego blichtru. Piękne płyty, szczególnie ostatnimi laty, powstają spod ręki Beth Orton. Zakochany byłem w poprzednim jej albumie. Z przyjemnością od kilku dni słucham także nowej płyty artystki, albumu zatytułowanego Ground Above. Tytułowe nagranie już wybrzmiało kilka tygodni temu w osobiście wyszukanych. Dziś z tej płyty, o, zaczyna się po cichutku, Celestial Light. To Beth Orton.

Ze swojej ostatniej płyty Lyfic to Laura Mish, siostra Toma, Tom bardziej rozbrykany na swoich albumach, Laura kontemplacyjna, wyciszona, poszukująca pięknych dźwięków, tych na albumie Lyfic nie brakuje. Scrolls z tej płyty za nami. Przed nami zaś kolejna dziś artystka. Jakoś tak nam się to dziś układa, że panie przejęły osobiście wyszukane. Nie mam nic przeciwko, szczególnie jeśli w moje ręce trafiają tak piękne piosenki jak ta. Baby Blues to Olympia Vitalis. Wciąż przed premierą debiutanckiej płyty, ale czuję, że ta już coraz bliżej. Thank you.

wyjątkowo ładnymi piosenkami żegnamy dziś w osobiście wyszukanych czerwiec. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to już pół roku 2026 za nami, ale ten czas leci. No niech druga połówka będzie dla nas wszystkich łaskawa, no i niech przynosi fantastyczną muzykę, tak jak ta pierwsza połówka tego roku. A ta przyniosła nam choćby kolejne nowe nagrania projektu Love Spells, Maybe I Still Love You. To jest zapowiedź płyty, która pod szyldem Love Spells wydana zostanie w lipcu. Te cztery jak na razie opublikowane piosenki obiecują rzecz dużą. Tak, nie boję się tego powiedzieć. No ale poczekajmy. Za dwa, może trzy tygodnie wszystko się wyjaśni. W osobiście wyszukanych Love Spells na pewno jeszcze zabrzmią. Tak jak często ze swoimi nowymi nagraniami brzmią tu Kolumbijczycy z grupy Baltas.

zapachniało nieco latami 90. i całą falą tych artystów, którzy inspirowali się trip-hopem, łączyli to ze swoją twórczością, taką najczęściej z przecięcia alternatywnego popu i trip-hopu właśnie. AJ Sally, to ona wykonywała nagranie zatytułowane Dive In, no gdzieś tam kojarzy mi się z tymi właśnie artystami sprzed lat 30, może 25, nawiązuje do tego właśnie ta artystka. W sierpniu nowa płyta, zobaczymy, czy to szersze inspiracje, czy tylko taki mały wybryk. Osobiście wyszukane w Chili Z jeszcze przez 25 minut. No to dalej eksplorujemy świat nowej muzyki. Toma. To jest nowa rzecz, ale na razie nic nie mówię. Niech zagrają.

Elektronika wczesnych lat 2000, jazz, world music, house, techno. To wszystko inspiracje, po jakie sięgają swojej twórczości panowie z duetu Toma, Tristan DeLish i Benjamin Hill, dwóch Amerykanów, dwóch producentów, muzyków znanych także z innych projektów. Ale tu wspólne siły, połączenie ich dało nam duet Toma, no i dało nam już dwie, nie więcej, trzy nawet płyty sygnowane tą nazwą. Ta najnowsza właśnie ujrzała światło dzienne, nosi tytuł Living Cycles. No to jeszcze jeden jej fragment, bo intrygującej momentami szczerze pięknej muzyki na tej płycie nie brakuje. Toma.

dobrych 30 lat, jeśli nie dłużej, wspiera swoimi umiejętnościami różnych artystów. Długa jest lista płyt, na których Spaven grał. Długa jest również lista projektów, które tworzył. Aktualnie interesuje nas jego solowa twórczość, płyta sygnowana własnym nazwiskiem Richarda Spavena na horyzoncie. W lipcu bodajże ukaże się ten album. A Finders, które za nami, to jego zapowiedź. No to jeszcze jedna miła jazzowa miniatura, tym razem od Osamu Fukazawy i Jacksona Method.

To już będzie lipiec, kiedy usłyszymy się najbliższym razem na antenie Chili Z. Tymczasem dziękuję za dzisiaj, dziękuję za cały ten czerwiec. Wracam do Was już niebawem. Matthew Herbert i Momoko Jill, gwiazdy niedawnej edycji festiwalu Tauron, nowa muzyka w Katowicach, na finał naszego dzisiejszego spotkania. Śpijcie dobrze, trzymajcie się ciepło. Do miłego, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.